cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach środa, pierwszy dzień lipca, na zegarach godzina 6, czas więc na wiadomości.
2: Strażacy w Kujawsko-Pomorskim walczą ze skutkami nocnych burz i gwałtownych opadów deszczu. Od północy służby odnotowały blisko setkę zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic i posesji. Akcja wypompowywania wody nadal trwa. A przypomnijmy, w regionie wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami i gwałtownymi opadami. Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. W jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
2: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Szczegóły zna Dominik Smaga. Kim są oskarżeni?
4: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
2: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach nabiera kształtów. Na budowie zawieszono wiechę, co oznacza zakończenie najważniejszego etapu prac konstrukcyjnych. Obiekt powstaje w dzielnicy Bogudzice i będzie nie tylko muzeum poświęconym wybitnemu himalaiście, ale także nowoczesnym centrum edukacji. W jego skład wejdzie m.in. dom rodzinny Jerzego Kukuczki.
1: Przed nami kolejny gorący dzień, a wygląda na to, że powoli będziemy na razie odpoczywali od upałów, ale to dopiero od jutra. Dzisiaj jeszcze w wielu miejscach temperatura powyżej 30. W tej chwili najcieplej w mieście Łodzi, prawie 24 stopnie, a w Chojnicach na Pomorzu 13,3. Pomorze czy Kujawsko-Pomorskie? Kujawsko-Pomorskie bardziej. Ach, ta geografia. U nas, przypominamy, synoptycy ostrzegają, właściwie dwa komunikaty wydali, ostrzeżenie o upałach i ostrzeżenie o burzach. Rzeczywiście popołudnie może być bardzo niebezpieczne, już teraz ostrzegają synoptycy. Ciśnienie delikatnie spadnie, biometr jest niekorzystny, a na południowym wschodzie naszego kraju bardzo niekorzystny. Łyk wody dla ochłody i zaczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną na lato. Lato w pełni i to widać, słychać i czuć. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam.
0: Radio Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Czas na kartkę z kalendarza. Nowy miesiąc nam się pojawił i to w środku tygodnia. Jak tak można? Jak tu świętować? A nieważne. Pierwszy dzień lipca, 182 dzień roku. Słońce wstało 19 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić o 21. No, słoneczko coraz później wstaje. Aby bez zmian budzik na tę samą godzinę. Na liście solenizantów są Halina, Marian, Otton, także Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Aaron, także Otto, Gaweł, Klarysa, Namir, Teobald i Eckhart. Od nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
0: Ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach na Lubelszczyźnie dzisiaj będzie obowiązywało, bo rzeczywiście temperatura mocno wysoka. 36 stopni dzisiaj zapowiadane jest na przykład w Puławach. Jutro już zdecydowanie przyjemniej, o ponad 10 stopni spadnie nam temperatura, ale to będzie 25. Dzisiaj uwaga, przygotujcie się także na burzę. Po południu może być naprawdę bardzo niebezpiecznie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Oj, zapomniałem powiedzieć wam o tym, co dziś można świętować pierwszego dnia lipca. Mamy Dzień Psa. I to jest chyba ostatni moment poranka, gdzie spokojnie można z nim wyjść na spacer. Także świętujemy Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, jest Międzynarodowy Dzień Owoców. No, wiemy, że ceny nie są zbyt niskie, ale to wszystko z powodów klimatycznych, niestety. Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, serdecznie pozdrawiamy. No i jest Międzynarodowy Dzień Reggae. No i w takim spokojnym rytmie reggae życzę, aby wam upływał dzisiejszy dzień. A my za chwilę wracamy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: about you now.
1: Wygląda na to, że piekielne dni na chwilę nas opuszczą, ale to dopiero od jutra. Szczegóły prognozy po godzinie 7. O 7 oczywiście najważniejsze wiadomości, te z regionu, kraju i świata. Zapraszam i polecam.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Dziś środa, to pierwszy dzień lipca, na zegarach 7:00, pora więc przekazać wam wiadomości.
8: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a o poranku przypominamy zmotoryzowanym, że za kierownicą najważniejszy jest rozsądek. Przekonał się o tym motocyklista, którego spotkały surowe konsekwencje za jazdę na jednym kole przez centrum Opola Lubelskiego. Niebezpieczny manewr zauważyli policjanci drogówki, którzy natychmiast zatrzymali 32-letniego mieszkańca gminy Chodel do kontroli. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące, został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że od marca jazda na jednym kole na drogach publicznych jest zakazana. Za takie zachowanie grożą wysokie kary, a jeśli stwarza ono zagrożenie dla innych uczestników ruchu, można też stracić prawo jazdy. A teraz zmieniamy temat. Ile pieniędzy zgromadziliśmy na przyszłą emeryturę i jakiego świadczenia możemy się spodziewać? Odpowiedź na te pytania można już sprawdzić przez internet. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił najnowsze informacje o stanie kont ubezpieczonych, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
9: Informacja o stanie konta zainteresuje przede wszystkim tych, którzy mają skończone przynajmniej 35 lat, bo właśnie dla tych osób ZUS przygotowuje prognozę emerytury w kilku wariantach. Jeden pokazuje, jaka emerytura wynika z dotychczas zgromadzonych składek. Inne patrzą w przyszłość i przewidują, ile emerytura może wynosić, jeżeli będziemy pracować dalej do wieku emerytalnego i odprowadzać składki w podobnej wysokości. To jest tylko prognoza, więc warto pamiętać, że każde zdarzenie w naszym zawodowym życiu może ją zmienić, ale to już pozwala nam podejmować racjonalniejsze decyzje co do naszej przyszłości emerytalnej. Informacje o stanie konta są dostępne w portalu EZUS, w panelu Ubezpieczone, a także w aplikacji mobilnej MZUS.
8: Tymczasem w Opolskim Centrum Kultury trwają już szachowe wakacje. Każdego poranka do tego piątku w godzinach od 10 do 12 odbywają się zajęcia wakacyjnej szkoły szachowej. To propozycja zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych graczy. Okazja, by nauczyć się podstaw, rozwinąć umiejętności i spędzić czas przy szachownicy w dobrej atmosferze. Udział w zajęciach jest bezpłatny, trzeba się jednak wcześniej zgłosić telefonicznie. A już w tę sobotę Dni Nauki zwieńczy 6. wakacyjny turniej szachowy. Start o godzinie 10, a rywalizacja będzie toczyć się w kategoriach Open, Junior oraz Junior Młodszy. Telefoniczne zapisy prowadzi OCK, a na swojej stronie przedstawia szczegóły. Region na razie za nami, pora na kraj i świat.
0: Ponad 70 osób ewakuowanych z bloku na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i ulicy Rybaki. Niespełna 6 godzin temu strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu tego budynku. Akcja gaśnicza właśnie się kończy. Na miejscu jest oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, starszy kapitan Paweł Piorun.
10: Jedyna osoba, która wymagała pomocy medycznej, została zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego, jednakże nie wymagała hospitalizacji. W punkcie kulminacyjnym miejsca na terenie akcji działało 30 strażaków w obsadzie 16 pojazdów pożarniczych. W skład tych pojazdów pożarniczych wchodzą dwie drabiny mechaniczne, jeden podnośnik i jeden dron.
0: Właśnie przy pomocy drabiny dwie osoby ewakuowano z jednego z balkonów tego budynku. Od dziś koniec z ustalaniem przez rząd maksymalnych cen paliw. Od 1 lipca przestaje obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Został wprowadzony pod koniec marca po skokowym wzroście cen ropy na świecie spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jakie nastroje o poranku przy dystrybutorach?
11: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno w jakiej cenie.
12: Naprawdę to nie ma znaczenia? Czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
11: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
12: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe, czy niższe, czy one są regulowane?
13: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
14: Myślę, że wsparcie od rządu było na pewno bardzo ważne, aczkolwiek ja jestem rzeczywiście za tym, żeby to rynek kształtował.
0: Te głosy zabrał Michał Radkowski wśród kierowców w Warszawie. Ile paliwo kosztuje na stacji koło was? Czy dziś coś się zmieniło? Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Główne tematy rozmów? Szczyt NATO w Ankarze i stała baz wojsk USA w Polsce.
15: Pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
0: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Dzisiaj w Puławach i w całym regionie ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach. 36 kresek może pojawić się w najgorętszym momencie dnia. No i to może skończyć się w jedyny możliwy sposób, czyli burzami, ostrzegają synoptycy. Te burze momentami mogą być gwałtowne, niewykluczone również z gradem. Jutro odetchniemy już od upałów. Do 25 zapowiadają synoptycy. Podobnie w piątek, 21 w sobotę, 23 w niedzielę. Początek przyszłego tygodnia będzie raczej mokry i zdecydowanie mniej gorący. Pierwszy lipcowy poranek to właśnie dzisiaj, środa w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej na lato. To co, pięknie wam zagramy. Marek Moc, jeszcze raz serdeczny dzień dobry.
16: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato i oczywiście pora na horoskop. Niezmiennie o tej porze. Bliźnięta dzisiaj, na dobry początek, to dobry dzień na rozmowy, spotkania i załatwianie spraw, które wymagają odrobiny dyplomacji. Ktoś może docenić twoje poczucie humoru i zaproponować wspólny projekt lub ciekawą inicjatywę. Skorpion, dziś przekonasz się, że konsekwencja naprawdę przynosi efekty. Nawet jeśli wcześniej miałeś co do tego wątpliwości, wieczór będzie sprzyjał odpoczynkowi i rozmowom z ludźmi, którzy dodają ci energii. I jeszcze koziorożec, przed tobą dzień, w którym warto postawić na rozsądek i dobrze zaplanować kolejne kroki. Dzięki temu zyskasz więcej czasu dla siebie i poczucie, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.
1: Radio Impuls.

0: środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak się zastanawiam, kiedy zostało zrobione zdjęcie Roberta Lewandowskiego w koszulce Chicago Fire. Bo wiemy, że wczoraj go nie było w Chicago, tylko był w Warszawie. Trenował, tak jest, w Warszawie. Biegał sobie po zamkniętym stadionie lekkoatletycznym. Mało tego, okazuje się, że spotkał się w tak zwanym międzyczasie z inną legendą. Tym razem polskiej sceny muzycznej, z Marylą Rodowicz. No i pani Maryla chyba wpadła w większy zachwyt, jeśli chodzi o spotkanie z panem Robertem. Komplementom podobno nie było końca, bo to nie było tylko wspólne zdjęcie, ale także mała konwersacja. No cóż, dwie legendy futbolu i polskiej sceny na jednym zdjęciu. Bezcenne.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: O reklamie.
4: Upały nie odpuszczają mieszkańcom Puław. Dziś termometry pokażą tu nawet 32 stopnie. Słońce będzie dominować do około godziny 14, później pojawi się więcej chmur. Od 16 synoptycy prognozują burze i przelotne opady deszczu. Mimo to temperatura do wieczora utrzyma się w okolicach 30 stopni, więc zapowiada się gorący, ale burzowy dzień. Takiej samej pogody możemy spodziewać się również w Kazimierzu Dolnym i Wąwolnicy.
1: Słuchasz Radia Im.

Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Wracamy jeszcze na chwilę do Chicago i do sprawy z panem Robertem Lewandowskim. Wiemy, że numer 9 to jego ulubiony i właściwie jedyny, z którym wyobraża sobie grę. No ale przecież w drużynie z Chicago

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Słyszałem takie westchnienie. Ach, a może rzucić by to wszystko i wyjechać, ochłodzić się nieco do Hiszpanii? Nie wiem, jaka jest w tej chwili temperatura w Hiszpanii, ale nie przesadzałbym. U nas też czekają nas zmiany w pogodzie. O tym, co za oknami, więcej po naszych wiadomościach, które startują punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, pierwszy dzień lipca, na zegarach już godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
3: To jest Radio Impuls, czas na najnowsze wiadomości. W Puławach ruszają przygotowania do budowy mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Radni przyjęli uchwałę określającą, kto będzie miał największe szanse na wynajem lokalu w nowym bloku, który powstanie przy ulicach Słowackiego i Rejmonta. Przy ustalaniu listy najemców obowiązywać będzie system punktowy. Preferowane będą m.in. rodziny z dziećmi, osoby, które nigdy nie posiadały własnego mieszkania, a także mieszkańcy regularnie rozliczający podatki w Puławach i nie zalegający z opłatami wobec miasta. W planowanym budynku znajdzie się 20 mieszkań. Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające stałe dochody, ale nie mające zdolności kredytowej na zakup własnego lokum. Zgodnie z zapowiedziami, budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku. Dostaliśmy sygnały od słuchaczy dotyczące problemów z dostępem do wody w części gminy Puławy. Jak informują mieszkańcy, w godzinach wieczornych w kranach spada ciśnienie, a w niektórych miejscowościach wody czasowo brakuje. Jak wyjaśniają przedstawiciele gminnych wodociągów, przyczyną jest bardzo duże zużycie wody związane m.in. z podlewaniem ogrodów podczas upałów. Obecnie dobowe zużycie jest nawet kilkukrotnie wyższe niż zwykle, a urządzenia pracują na pełnych obrotach. Największe problemy dotyczą miejscowości najbardziej oddalonych od ujęcia wody w Górze Puławskiej, m.in. Polesia, Leokadiowa, Piskorowa, Kochanowa i Anielina. Władze gminy apelują do mieszkańców o korzystanie z wody wodociągowej przede wszystkim do celów socjalno-bytowych i ograniczenie podlewania trawników oraz ogrodów. Tymczasem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach zachęca do aktywnego wypoczynku nad wodą. W najbliższych dniach odbędą się wakacyjne spływy kajakowe rzeką Wieprz. O szczegółach mówi Marcin Kowal.
4: Rozpoczęły się wakacje. Jak co roku przygotowaliśmy szereg imprez rekreacyjno-sportowych, przygotowanych dla dzieci i młodzieży spędzających właśnie wakacje tutaj w Puławach. Mamy też imprezy rekreacyjne, takie jak na przykład spływy kajakowe, rajdy piesze dla dorosłych również przeznaczone. I tak właśnie 5 lipca rozpoczynamy spływem na Wieprzu. Kolejne terminy to 12 lipca również na Wieprzu i 26 lipca na Wiśle. Spływy będą również w miesiącu sierpniu.
3: Organizatorzy podkreślają, że szlak jest łatwy i odpowiedni także dla osób stawiających pierwsze kroki w kajakarstwie. Dodajmy, że liczba miejsc jest ograniczona. A teraz zostawiamy już lokalne sprawy i zaglądamy do najważniejszych wydarzeń w kraju oraz za granicą.
5: Znów pracowita noc dla strażaków w związku z falą burz przetaczających się nad Polską. Nawałnice szczególnie dały się we znaki mieszkańcom Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski oraz Lubuskiego. Krzysztof Zasada.
6: W związku z burzami w Kujawsko-Pomorskim strażacy wyjeżdżali do akcji 136 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolic Grudziądza, usłyszałem na stanowisku kierowania Komendy Wojewódzkiej w Toruniu.
7: Głównie drzewa, ale też trochę podtopień. Piwnice zalane albo jakieś posesje.
6: W Wielkopolsce interwencji było 127, najwięcej w powiatach kościańskim, leszczyńskim i śremskim. Taką informację uzyskałem w komendzie w Poznaniu.
8: Zerwane dachy, głównie podtopienia, przewrócone drzewa.
6: W Lubuskiem interwencji było ponad 80, nawałnice przechodziły głównie nad powiatem wschowskim. Tam zerwanych bądź uszkodzonych zostało kilkanaście dachów, w wielu miejscach przewróciły się drzewa. Jak usłyszałem w komendzie w Gorzowie Wielkopolskim, strażacy zakończyli już tam działania.
5: Na mundialu Meksyk, Francja i Norwegia z awansem do 1/8. Jeden z trzech gospodarzy mistrzostw, Meksykanie, pokonali Ekwador 2-0. To także zasługa kibiców, bo oni przed meczem nie dali kadrze Ekwadoru odpocząć. Tak głośno było przed hotelem w Mexico City. Mecz na Stadio Azteca, przypominam, rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu przechodzącej nad stolicą Meksyku burzy. Pogoda nie zatrzymuje Norwegów. Razem z kibicami płyną dalej z nadzieją na ćwierćfinał. Martin Odegaard wyznaczał rytm, Erling Haaland przewodził świętowaniu zwycięstwa w Dallas nad Wybrzeżem Kości Słoniowej. Kolejnym rywalem norweskich Wikingów będzie na mundialu Brazylia. No i jeszcze ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, no ale wystawiliśmy Szwedów. Wistradford koło Nowego Jorku górą Francja. Pewne zwycięstwo nad Szwecją 3-0. Raz Bradley Barcola, dwa razy do bramki trafia Kylian Mbappé.
9: Dotrwać
5: do 19 lipca, czyli do finału. Wrócić tutaj, spróbować wygrać. Będziemy iść krok po kroku. Tak odgraża się francuski napastnik. Kolejnym rywalem trójkolorowych Paragwaj, który w poniedziałek, przypominam, sensacyjnie wyeliminował Niemców.
10: Mieszkańcy Nałęczowa mogą dziś zobaczyć na termometrach nawet 35 stopni. To będzie bardzo gorący dzień, jednak po południu pogoda zacznie się zmieniać. Około godziny 13, a następnie ponownie około 19, prognozowane są burze z przelotnymi opadami deszczu. Podobnej aury mogą spodziewać się także mieszkańcy Końskowoli i Dęblina. Tam burze mogą pojawić się około godziny 15 i 16. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany.
0: Pierwszy lipcowy poranek z muzyką wybraną na lato. Dziś między innymi Dzień Psa. No to poranny spacerek. Szybciutko, bo za chwilę zrobi się naprawdę gorąco. A ja zapraszam na kolejną muzyczną godzinę. Marek Moc, kłaniam się nisko.
2: Radio Impuls.

0: panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, miłośnicy, placka z serem i sosem pomidorowym i z różnymi innymi dodatkami. Jak się okazuje, dwie polskie pizzerie znalazły się w gronie najlepszych lokali serwujących pizzę w Europie. Według najnowszego zestawienia 50 Top Pizza Europe w tegorocznym rankingu wyróżniono także 5 innych polskich restauracji. A najlepsza? Londyńska Napoli on the Road. Jeśli więc będziecie w Londynie, to koniecznie polecamy. Na drugim miejscu plasowała się madrycka pizzeria. Trzecie miejsce przypadło jednej z francuskich pizzerii. Na miejscu 18 pizzeria z Pabianic, a na miejscu 33 pizzeria z Warszawy. Nie będę podawał nazw, żeby nie było, że coś tu próbujemy, coś sugerujemy, ale cieszymy się z sukcesów w każdej dziedzinie. Jeśli odnoszą je nasi rodacy, no to wszystkiego smacznego. Co tam dzisiaj na obiad planujemy? Czy kalendarz nam coś podpowiada? No niekoniecznie, chociaż nie. Mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. To może coś pysznego z owocami? Tym bardziej, że będzie gorąco.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Gorący poranek i gorący dzień z muzyką wybraną na lato. Dobre granie wróci za kilka chwil, pojawi się także prognoza pogody, a muzycznie w naszym kraju, no właśnie, rozpoczyna się dzisiaj jeden z największych festiwali muzycznych w Gdyni. Nie wszyscy tam dojadą, nie wszystkich też stać na horrendalnie drogie bilety i karnety, ale jak się okazuje, niektóre koncerty będą transmitowane w Telewizji Polskiej. Proszę bardzo, jeśli jesteście fanami grupy The Cure, to właśnie transmisja z ich koncertu pojawi się w piątek, 3 lipca o 21:00, ale już dzisiaj będzie można zobaczyć Zarę Larsson, także The X, na zakończenie Teddy Swims w sobotę 4 lipca o 20:00. No proszę bardzo, za zupełną darmożkę będzie można poczuć przynajmniej w części tę gorącą, a festiwalową atmosferę. Ale jednak co na żywo, to na żywo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
17: O, adres taki egzotyczny.
18: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
17: Rację żyje, lećmy w nieznane.
16: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
19: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
20: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
19: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
20: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
19: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
20: Paulina Sykut-Jerzyna
19: i Krzysztof Ibisz.
21: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
22: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
23: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
24: Volkswagen. Po reklamie.
0: Kurowie, Markuszowie i Żyżynie termometry pokażą dziś nawet 35 stopni. Dzień będzie gorący, a od około godziny 13 mieszkańcy mogą spodziewać się burz z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr będzie słaby i okresami umiarkowany. Podczas burz może chwilowo się nasilać. Warunki mogą się szybko zmieniać, dlatego warto mieć dzisiaj przy sobie parasol.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Czasami sobie plotkujemy i zaglądamy też na plotkarskie portale. Też to uczyniłem dzisiaj. Nie wiem, czy są rzeczy, które się zobaczyło i się nie odzobaczy. No dobrze, ale patrzę, że jest nowy trend, taki dość konkretny, bo coraz więcej gwiazd eksponuje swoje ciążowe brzuszki. Czyżby niż demograficzne za nami? Pewnie niekoniecznie. No, wiemy, że w taką pogodę, będąc w ciąży, nie jest łatwo. Wszystkim paniom i ich pociechom życzymy jak najlepiej zdrówka, no i cierpliwości do całego otaczającego nas świata. Wiemy, że nie jest łatwo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
5: Ja się

0: Są rzeczy policzalne i niepoliczalne. Jeśli na przykład przeraża cię twój wiek, przelicz go na złotówki, wtedy możesz uświadomić sobie, jak to mało. Pozdrawiamy dzisiejszych jubilatów. Pierwszy dzień lipca w kalendarzach. Pewnie dzisiaj spłyną do was życzenia. A do nas spłyną już kolejne wiadomości. Zapraszam punktualnie o godzinie 9:00 i przekażemy wam najświeższe.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa to pierwszy dzień lipca, a już 9:00 na zegarach, przed nami kolejne wiadomości.
5: To jest Radio Impuls, zaczynamy wiadomości, a na początku tego wydania przypominamy mieszkańcom Dęblina, że od dziś przejazdy komunikacją miejską są już płatne. Bilet jednorazowy, ważny przez 2 godziny, kosztuje 4 zł, a ulgowy 2 zł. Wprowadzono także bilety miesięczne w formie e-karty, standardowy kosztuje 100 zł, a posiadacze karty Dębliniaka zapłacą o połowę mniej. Wnioski o wydanie e-karty można składać w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nadal obowiązują także ustawowe ulgi i bezpłatne przejazdy dla uprawnionych osób, m.in. dzieci i seniorów. Natomiast wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprezentowano projekt Muzeum Otwarte na Zmysły, jaki wkrótce wdroży Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Podczas konferencji prasowej wyjaśniono, że jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w naszym kraju stanie się jeszcze bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodzin z dziećmi oraz osób wrażliwych sensorycznie. W pałacu pojawią się m.in. pętle indukcyjne, nowy system informacji dźwiękowej i wizualnej, strefa wyciszenia oraz materiały przygotowane w prostym języku i z tłumaczeniem na polski język migowy. Projekt wart prawie 300 tysięcy złotych zostanie sfinansowany z funduszy europejskich. W naszym regionie nadal trwa fala ekstremalnych upałów. Jeszcze dziś temperatura powietrza może lokalnie sięgnąć nawet 37 stopni Celsjusza. W takich warunkach męczą się również zwierzęta. Dlatego to bardzo ważne, by właściciele nie popełniali błędów podczas opieki nad pupilami. Mówi Karolina Stępień z Fundacji W Dobrych Łapkach.
6: Przede wszystkim wychodzimy o wczesnych porach, kiedy słońce jeszcze nie świeci intensywnie. Wychodzimy na krótki spacer, żeby pies załatwił tylko swoje potrzeby i wracamy z powrotem do domu. Warto zasłonić rolety, zasłony, nie wiem, firanki, umożliwić psu schowanie się w miejscu, gdzie są na przykład chłodne kafelki, prawda, gdzie jest pokoju, który nie jest nagrzany bezpośrednio przez słońce. Pamiętamy, że nie chłodzimy nigdy psa od góry, nie polewamy go chłodną wodą, nie moczymy mu na siłę pyska ani łap. Możemy położyć mokry, zimny ręcznik na podłodze w takim zacienionym miejscu. Jeżeli pies sam będzie chciał, to się na nim położy i się ochłodzi.
5: Według synoptyków już jutro maksymalna temperatura obniży się o około 10 stopni. Aktualne prognozy sprawdzamy w Radiu Impuls na bieżąco. Najbliższa już po pełnym wydaniu tych wiadomości. A teraz sprawdźmy jeszcze, co nowego w kraju i na świecie. Tomasz Staniszewski.
7: Zaczynamy od nocnego pościgu za pijanym kierowcą w okolicach Koszalina w Zachodniopomorskiem. Ścigany przez kilka kilometrów uciekał pod prąd ekspresową S6. Krzysztof Zasada.
8: Po pierwszej policjanci z koszalińskiej drogówki w Mielnie próbowali zatrzymać do kontroli osobowego Peugeota. Kierowca zlekceważył to polecenie i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim z tego nadmorskiego kurortu, a ścigany z dużą prędkością zmierzał w kierunku trasy ekspresowej S6. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, a gdy dotarł do ekspresówki, wjechał na nitkę pod prąd w kierunku Gdańska. Policjantom udało się go zatrzymać na węźle Koszalin Północ. 39-latek był kompletnie pijany, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
7: Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków, taki jak ustalił Michał Dobrołowicz, był temat rozmowy podczas spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. To spotkanie było konsekwencją afery wokół nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym.
9: To mogłoby być na przykład nie więcej więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80% czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany. Dzisiaj wchodzą w życie gwarantowane ustawą podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników szpitali o ponad 8%. Zimą Ministerstwo Zdrowia chciało przesunąć te dzisiejsze podwyżki na przyszły rok. Sprzeciw medyków był jednak wtedy tak duży, że waloryzacja właśnie dzisiaj wchodzi w życie.
7: CPN, czyli rządowy program Ceny Paliw Niżej, to już historia. Od dziś na stacjach benzynowych po nowemu, czyli drożej. Nasz reporter Paweł Konieczny o poranku rozmawiał z tankującymi za 6,88 za 95 i 6,99 za litr diesla.
10: Drogo, bardzo drogo i zdecydowanie za drogo. Generalnie za duże są ceny, no i jak to sobie poradzić, jak nie zarabiamy po 10 tysięcy złotych, jak porządni ludzie, nie?
11: No, dla zwykłego konsumenta było taniej, no, ale dla firm to było drożej. Jest mus, no, nie da się poczekać. No, jak nie ma paliwa, a trzeba pracować, no to trzeba zatankować.
12: Firmowym autem jadę, to mi lotko. Na wyjazd jadę, więc muszę mieć paliwo. Było gorzej, ale no, co poradzić. W końcu się to uspokoi.
13: Dziś w Rykach termometry pokażą nawet 35 stopni. W drugiej części dnia warunki zaczną się zmieniać. Około godziny 15 prognozowane są burze z przelotnymi opadami deszczu. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Końskowoli i Dęblina, gdzie burze mogą wystąpić około godziny 15 i 16. Wiatr będzie słaby i okresami umiarkowany, podczas burz może jednak się nasilać.
0: Halina, Marian, Karolina, a także Szymon czy Marcin świętują dzisiaj swoje imieniny. Pierwszy dzień lipca w kalendarzach. W środowy poranek jeszcze raz serdeczny dzień dobry i pozdrowienia dla wszystkich świętujących. Radio.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Mistrzostwa świata w piłce nożnej trwają. Mecze coraz bardziej zacięte. Na Wimbledonie w Londynie też dzieje się. Wczoraj Kamil Majszak, znakomity mecz. Po trzech setach przeszedł do kolejnej rundy, a Iga Świątek, no cóż, trochę musiała się namęczyć i ciężko napracować na awans do kolejnej rundy. A doping miała dość imponujący. W loży królewskiej zasiedli m.in. jej ojciec Tomasz, a także siostra Agata. No ale tuż nad boksem trenerskim czujne oko kibiców dostrzegło Jana Borysowicza z grupy Lady Punk. Bo nie od dzisiaj właśnie pan Jan kibicuje naszej znakomitej tenisistce. Miejmy nadzieję, że to dobry talizman i pan Janek będzie pojawiał się na każdym kolejnym meczu, a najbliższy już jutro. Dzisiaj Hubert Hurkacz powalczy o trzecią rundę, ale pewnie będzie okazja jeszcze, żeby o sporcie nieco więcej sobie opowiedzieć. A wy, czy byliście kiedyś na takim wielkim turnieju tenisowym? Jeśli tak, podzielcie się z nami swoją historią. Formularz kontaktu w naszym portalu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Przed nami jeszcze jeden wyjątkowo upalny dzień. Termometry pokażą do 33 stopni w Zwoleniu i Kozienicach i do nawet 37 stopni w Puławach i w Dęblinie. Ale już późnym popołudniem i wieczorem pogoda ma się całkowicie zmienić. Przez nasz region mają przejść silne burze, które przyniosą ulewne opady deszczu. Burzowe alerty będą ważne już od południa.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Się nóg w umywalce to niezbyt mądry pomysł, bo i krzywdę można sobie zrobić. Ale z drugiej strony administrator nie pomyślał, żeby na przykład przed wejściem do toalety umieścić mały placyk z małym prysznicem właśnie do stóp, aby ułatwić życie turystom, jeśli na przykład wybierać się będą do restauracji czy do publicznej toalety, która zresztą też tania nie jest.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz

0: Pierwszy lipcowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale oczywiście mamy dla Was także wiadomości. Te najważniejsze za kilka chwil startują punktualnie o godzinie 10. Patrzę, że wszystko już w redakcji gotowe. Zapraszam i polecam.
1: Reklama.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 10:00, w środowy poranek mamy dla Was kolejne wiadomości.
5: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Wczoraj w Opolu Lubelskim uroczyście otwarto nowy pawilon zakładu opiekuńczo-leczniczego. To duża, długo wyczekiwana inwestycja, która ma poprawić opiekę nad osobami wymagającymi stałego leczenia i rehabilitacji. Nowy, trzypiętrowy budynek jest połączony ze starszą częścią szpitala i może przyjąć ponad 70 pacjentów, którzy wymagają całodobowej opieki. Pawilon wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. To jedna z największych inwestycji w ochronę zdrowia, jakie podjęto w powiecie opolskim w ostatnich latach. Budowa i wyposażenie tego szpitalnego pawilonu pochłonęły blisko 40 milionów złotych. Pomogły dotacje z kilku programów rządowych i unijnych. Jak podkreślają samorządowcy i personel, to ważny krok w stronę lepszej opieki długoterminowej w naszym regionie. A teraz nieco zmieniamy temat. Dziś 1 lipca, czyli Dzień Psa. Aktualnie czworonogi w naszym regionie razem z nami stawiają czoła upałom. W takich warunkach trzeba szczególnie zadbać o psich seniorów.
6: Tak, zdecydowanie. To jest jeden z czynników ryzyka, tak samo jak i ta predyspozycja rasowa. Natomiast też trzeba wspomnieć o pacjentach, którzy chorują na choroby przewlekłe. I tutaj ze szczególnym uwzględnieniem niedomykalności zastawki, dwudzielne, tudzież jakieś kardiomiopatie innego rodzaju, czyli pacjenci kardiologiczni, czyli ci, co mają stwierdzone schorzenie kardiologiczne, przyjmują na stałe leki, no to powinniśmy szczególnie uważać na takich pacjentów, żeby nie doprowadzić ich do przegrzania.
5: Mówił Przemysław Reichert, lekarz weterynarii z Puław. Pamiętajmy również, by pod żadnym pozorem nie zostawiać zwierząt w zaparkowanych samochodach. Nawet kilka minut może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. A gdzie w tym roku spotkają się mieszkańcy Lubelszczyzny, by wspólnie świętować zakończenie żniw? Odpowiedź już znamy. Gospodarzem tegorocznych dożynek wojewódzkich będzie Świdnik. Już 30 sierpnia nie zabraknie tradycyjnych obrzędów, stoisk z regionalnymi przysmakami, prezentacji kół gospodyń wiejskich, atrakcji dla najmłodszych i koncertów, które zakończą święto plonów. A teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
7: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w jednym z łódzkich lokali GoGo. Ścisłe centrum przy Piotrkowskiej. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tej sprawy.
8: Te zarzuty dotyczą doprowadzania klientów klubu do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Najczęściej sprawcy wykorzystywali nietrzeźwość tych osób, by podstępnie dokonywać nieautoryzowanych transakcji, a także kradzieży na szkodę pokrzywdzonych. Ustalono, że łupem oszustów padało jednorazowo od kilkuset złotych do nawet 70 tysięcy. Skradzione pieniądze trafiały na konta pracowników klubu, co według śledczych było próbą legalizacji tych środków. W ręce policjantów z CBŚP wpadło 5 kobiet i 3 mężczyzn. To obywatele polscy usłyszeli zarzuty, za które grozi 15 lat więzienia. Lokal, w którym mieli dokonywać oszustw, przestał funkcjonować, a kwestią czasu, jak usłyszałem, są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
7: Koniec śledztwa w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Do sądu trafią akt oskarżenia. Pseudokibic, freakfighter z bogatą przeszłością kryminalną, odpowiedzieć ma za 6 zarzutów. Jest wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Patryk M. nie przyznał się do zarzutów, odmówił składania wyjaśnień. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. W warszawskim sądzie okręgowym posiedzenie w sprawie zażaleń na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Wydane pół roku temu postanowienie w tej sprawie zaskarżyli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Tomasz Skory.
9: To nie zabrzmi dobrze, ale rozpatrywanie w lipcu zażalenia z lutego nie wynika z opóźnienia, ale właśnie z przyspieszenia. Pierwotny termin termin został bowiem wyznaczony na wrzesień, a przyspieszono go o 2 miesiące dzięki kilkukrotnym ponagleniom prokuratury. Do ścigania Zbigniewa Ziobry za granicą śledczy potrzebują prawomocnego postanowienia sądu o jego aresztowaniu i tego właśnie ma dotyczyć ta decyzja. Prawdopodobnie sędziowie nie podejmą jej dziś, bo zażalenie na aresztowanie złożyli wszyscy trzej obrońcy Zbigniewa Ziobry, każdy w innym zakresie, a na posiedzeniu wszyscy będą też pewnie składali dodatkowe wnioski dowodowe. Sprawę będzie rozpatrywał 3-osobowy skład sędziowski, który już zaplanował możliwą kontynuację dzisiejszego posiedzenia w piątek, a nawet w poniedziałek w przyszłym tygodniu.
5: Mamy gorące środowe przedpołudnie, termometry w Puławach i w Końskowoli pokazują już 30 stopni Celsjusza. W całym regionie możemy spodziewać się jeszcze kilku oczek więcej, ale dziś synoptycy ostrzegają nas przede wszystkim przed gwałtownymi burzami. Alerty w tej sprawie będą ważne już od godziny 12, a wyładowaniom mają towarzyszyć silny wiatr i ulewny deszcz.
0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Mam nadzieję, że już od jutra odpoczniemy troszeczkę od upałów. Przydałoby się trochę wytchnienia. A my w tej godzinie o poranku przekażemy Wam kilka podpowiedzi, jak spędzić wakacje przyjemnie, kulturalnie i rozrywkowo.

0: Teraz propozycje na wakacje w Radiu Impuls. Dziś wypada pierwszy dzień lipca i będzie to już 457. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Co tego dnia wydarzy się w Lublinie? O godzinie 11 na Placu Litewskim odbędzie się tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem Unii Lubelskiej. Wieczorem w tym samym miejscu mieszkańcy obejrzą pokazy fontanny multimedialnej Unia Narodów i Legenda, które w widowiskowy sposób przypominają o historycznym znaczeniu Unii. A przez 3 kolejne wieczory będzie można dołączyć do bezpłatnych spacerów z przewodnikiem śladami Unii Lubelskiej, żeby poznać miejsca związane z Sejmem Unijnym oraz historią dawnego Lublina.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
5: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Po reklamie.
6: Żar nadal leje się z nieba, ale z prognoz wynika, że to już ostatni dzień obecnej fali upałów. W Puławach i w Nałęczowie termometry pokażą do 37 stopni i jeszcze dziś w naszym regionie prawdopodobnie późnym popołudniem i wieczorem mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Burzowe alerty drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii będą ważne od godziny 12 do późnej nocy.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Władze Poniatowej zachęcają mieszkańców i turystów do aktywnego odkrywania miasta podczas wakacji. Przez całe lato w kawiarence na Molo oraz w kasie miejskiego kąpieliska są dostępne bezpłatne broszury turystyczne, materiały do gry miejskiej Dolina 10 Stawów i pocztówki. Przewodniki pokazują Poniatową z różnych perspektyw, od atrakcji przyrodniczych i historycznych po lokalną kuchnię i kulturę. Z kolei gra miejska to propozycja dla tych, którzy lubią zwiedzać, rozwiązując zagadki i poznając miasto w nieco inny sposób. Na zakończenie spaceru można także odebrać bezpłatną pocztówkę i wysłać pozdrowienia z Poniatowej. Brzmi ciekawie?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje.

0: zdrowe finanse.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

Środowy poranek w kalendarzach, pierwszy dzień lipca. U nas taka mała historyczna ciekawostka. Właśnie tego dnia, w 1906 roku, otwarto molo w Międzyzdrojach. Wiedzieliście o tym? Przyznam szczerze, byłem troszeczkę zaskoczony, że to już tyle lat, a już tylko minuty i sekundy dzielą nas od kolejnych wiadomości tego poranka. Zapraszam punktualnie, startujemy o 11:00. Reklama.

0: Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Zegary pokazują godzinę 11, środowe przedpołudnie, a u nas kolejna porcja wiadomości.
5: Nowe wydanie wiadomości Radia Impuls zaczynamy od historii ku przestrodze. Służby apelują o rozsądek i ostrożność podczas jazdy na rowerze, szczególnie w parkach i miejscach, które nie są przeznaczone do jazdy jednośladem. Przypomniał o tym groźny wypadek, jaki zdarzył się wczoraj w Puławskim Parku. 15-letni rowerzysta przewrócił się na stromym, kamiennym podejściu w rejonie świątyni Sybili i doznał urazu głowy. Na miejsce wezwano pogotowie, straż pożarną, policję oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którym nastolatek został przetransportowany do szpitala. Policja przypomina, że w myśl nowych przepisów dzieci i młodzież do 16 roku życia koniecznie muszą korzystać z kasków podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze. W przeciwnym razie rodzice i opiekunowie mogą zapłacić mandat. A teraz zwracamy się do tych, którzy myślą o nieco dalszej przyszłości. Najnowsza prognoza emerytury jest już dostępna. ZUS udostępnił informacje o stanie kont ubezpieczonych, o tym, gdzie je znaleźć i co zawierają, mówi Małgorzata Korba, rzecznik zakładu w województwie lubelskim.
6: Informacja o stanie konta zainteresuje przede wszystkim tych, którzy mają skończone przynajmniej 35 lat, bo właśnie dla tych osób ZUS przygotowuje prognozę emerytury w kilku wariantach. Jeden pokazuje, jaka emerytura wynika z dotychczas zgromadzonych składek. Inne patrzą w przyszłość i przewidują, ile emerytura może wynosić, jeżeli będziemy pracować dalej do wieku emerytalnego i odprowadzać składki w podobnej wysokości. To jest tylko prognoza, więc warto pamiętać, że każde zdarzenie w naszym zawodowym życiu może ją zmienić, ale to już pozwala nam podejmować racjonalniejsze decyzje co do naszej przyszłości emerytalnej. Informacje o stanie konta są dostępne w portalu EZUS, w panelu ubezpieczonego, a także w aplikacji mobilnej MZUS.
5: Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przechodzimy do dzisiejszej okazji nietypowej. 1 lipca to Dzień Psa. Święto wszystkich czworonogów, które codziennie witają nas merdającym ogonem, poprawiają humor i są wiernymi towarzyszami na dobre i złe. To także dobry moment, by powiedzieć im dziękuję, choćby dłuższym spacerem albo dodatkową porcją uwagi. A już w nadchodzącą sobotę Dzień Psa będzie można świętować wspólnie w Galerii Handlowej przy ulicy Zielonej. Zjawią się tam przedstawiciele Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa, a razem z nimi będzie pies Falkor. Wolontariusze przedstawią także innych podopiecznych, pojawią się psie zabawy i dodatkowe atrakcje. Wspólne sobotnie popołudnie potrwa od 12 do 16. Tym na razie kończymy wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
7: Pochodzenie i styl działania sprawcy wskazują na zaangażowanie służb rosyjskich. Tak o morderstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej 15 czerwca mówił Tomasz Siemoniak. Z koordynatorem służb specjalnych rozmawiał dziś Tomasz Terlikowski. Tomku, co zatem już wiemy o sprawcy?
8: To człowiek mocno zakorzeniony w środowisku przestępczym.
9: To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
8: A to jest Gruzji?
9: I jest obywatel Gruzji z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji.
8: A kto za tym zabójstwem stał? Zapytałem ministra koordynatora, czy to raczej kaderowcy, czy GRU. Jego odpowiedź była prosta. Z całą pewnością to Rosja.
9: Takie przypuszczenie wiąże się z tym, że ofiara tego zabójstwa bardzo ostro krytykowała i Putina, i Kaderowa. Tak, Kaderow jest w pewnym sensie symboliczną postacią też i dla rosyjskiej władzy.
8: To, kto dokładnie stał za morderstwem, będzie badane. Ale pewien brak profesjonalizmu tej sytuacji może wskazywać na kaderowców.
7: Tak nazywa się paramilitarne jednostki dowodzone przez Ramzana Kaderowa. Stanowią oni jego prywatną armię, a sam reżim opiera właśnie na nich kontrolę nad Czeczenią. Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W nocy, przypominam, ponad 70 mieszkańców ewakuowano z budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Anna Pałama, Raniu, co teraz dzieje się tam na miejscu?
10: Trwają teraz oględziny mieszkań. Stan budynku oceni inspektor nadzoru budowlanego i zdecyduje, co dalej. Budynek należy do wojska Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Większość jego mieszkańców to osoby bardzo młode, między 20 a 30 rokiem życia. To przede wszystkim marynarze z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz ich rodziny. Jak przekazał mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, schronienie otrzymało na razie 26 osób. Od rana działa też specjalny żłobek, ponieważ pojawiła się potrzeba zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom. Osoby dotknięte pożarem będą mogły ubiegać się też o wsparcie finansowe w wysokości do 6000 zł. Przypomnę, ogień wybuchł na poddaszu przy ulicy Grunwaldzkiej przed godziną 2 w nocy. Nikt nie trafił do szpitala. W akcji gaśniczej brało udział 38 strażaków.
5: Środowe przedpołudnie zrobiło się już upalne, bo temperatura w Puławach i w Janowcu osiągnęła 32 stopnie. W najbliższych godzinach może być jeszcze goręcej, a tego popołudnia i tego wieczoru w całym naszym regionie może zagrzmieć. Synoptycy mówią, że gwałtowne burze mogą przynieść ulewne opady deszczu, a to z kolei grozi podtopieniami. Z kolei wiatr podczas burz może pędzić z prędkością nawet 100 km na godzinę.
4: Pierwszy dzień lipca, wakacyjnego miesiąca, jutro dzień dziennikarza sportowego. No to pewnie o sporcie będziemy sobie rozmawiali od samego rana. Za dzisiejszy poranek dziękuję, zapraszam na jutro. Marek Moc, miłej reszty dnia Wam życzę i do usłyszenia.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Fala ekstremalnych upałów zakończy się dzisiaj z hukiem i to dosłownie. Na popołudnie i wieczór synoptycy zapowiadają silne i gwałtowne burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla całego naszego regionu. Może padać ulewny deszcz, miejscami grad, a prędkość wiatru sięgnie nawet 100 km na godzinę. Za to jutro spadek temperatury o ponad 10 stopni. W czwartek do 25 oczek na termometrach w Puławach.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Bramka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Po reklamie.
12: Właśnie minęło południe, a my zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
13: To jest Radio Impuls, czas na nowe wydanie wiadomości. Część mieszkańców wiejskiej gminy Puławy ma problemy z dostępem do bieżącej wody. Wieczorami w kranach spada ciśnienie, a w niektórych miejscowościach woda w ogóle nie płynie z kranów. Gminne wodociągi wskazują, że to efekt bardzo dużego zużycia kranówki w ostatnich upalnych dniach. Pobory wody są obecnie kilkukrotnie wyższe niż zwykle, co obciąża system. Najtrudniej jest w miejscach najbardziej oddalonych od ujęcia w Górze Puławskiej, m.in. w Polesiu, Leokadiowie, Piskorowie, Kochanowie czy Anielinie. Władze gminy apelują o ograniczenie zużycia wody do celów bytowych i rezygnację z podlewania ogrodów wodą z sieci. Samorząd planuje też modernizację ujęcia w Górze Puławskiej i budowę nowego w Pachnowoli. Inwestycje mają w przyszłości poprawić stabilność i bezpieczeństwo dostaw wody. Prawie 1 300 000 zł to kwota tegorocznej dotacji, jaką otrzymał Dęblin z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt, który ma wzmocnić przygotowanie miasta na sytuacje kryzysowe i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. W planach jest m.in. stworzenie stacji uzdatniania wody czy zakup paczkowarki do wody pitnej oraz elastycznych zbiorników do magazynowania wody. Poza tym miasto planuje pozyskać namiot całoroczny i nową koparkę. Burmistrz Dęblina Roman Dariusz Bytniewski odebrał już umowę w sprawie dotacji od wojewody lubelskiego. A teraz zmieniamy temat. Żeby w wakacje dobrze się bawić, wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać. Na Puławian czeka cała seria imprez plenerowych przygotowanych przez miasto, mówi Kamil Wąsik z Puławskiego Ratusza.
14: Już by startował nasz cykl bezpłatnych wakacyjnych wydarzeń plenerowych Weekend Love Puławy 2026. Kontynuujemy naszą nową świecką tradycję. Zapraszamy mieszkańców Puław, a także wszystkich gości, którzy odwiedzają nasze miasto w wakacje, do udziału w różnych aktywnościach. Widzieliśmy atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych czy seniorów. Wydarzenia międzypokoleniowe. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego i nasza letnia oferta przypadnie do gustu jak największej liczbie osób.
13: O atrakcjach szykowanych na kolejne weekendy będziemy informować na bieżąco. A teraz sprawdźmy najnowsze doniesienia z kraju i zagranicy. Tomasz Staniszewski.
15: Po zeznaniach sygnalisty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Warszawskiego Szpitala Południowego, ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym tej właśnie placówki. Krzysztof Zasadak.
16: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym. Dotychczasowa lista kilkudziesięciu świadków po zeznaniach sygnalisty pracy wydłużyła się. To będą czasochłonne przesłuchania, usłyszałem od jednego z prokuratorów.
15: Serię nowych ostrzeżeń wydali synoptycy IMGW. Różnica temperatury między najcieplejszym i najzimniejszym w tej chwili miejscem w Polsce sięga nawet 20 stopni Celsjusza. Z nami teraz Michał Radkowski.
17: A Polska teraz przecięta na pół. Gdyby narysować linię od Legnicy przez Wrocław, Łódź aż po Łąże i Augustów, to obszar powyżej tej linii ma temperaturę poniżej 20 stopni. To, co poniżej tej linii, to już rejony z upałami. Mówiłeś o kontrastach. Przed godziną w Elblągu było 11 stopni, a w tym samym czasie w Zamościu aż 32. Ponad 20 stopni różnicy. Sporo. I jeszcze ważna alerta. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Do 30 stopni będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mamy też alerty burzowe dla wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
15: No to może nad morze? Teraz z Gdyni na Hel. Ruszamy w pół godziny. Po wodach Zatoki Gdańskiej od dziś popłynąć można jednostką Amber Express. To najszybszy katamaran floty żeglugi gdańskiej kupiony od francuskiej marynarki wojennej.
18: Ta jednostka jest wyjątkowa, bo jest bardzo szybka. Z taką dynamiką ma swój charakter. Nie?
19: Przy podchodzeniu do kei to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i delikatnie. Aluminium nie koroduje. 20 węzłów może rozwinąć.
20: Szybkość jest o wiele szybsza niż dotychczas.
21: Jestem pod wrażeniem tego, jak on się stabilnie zachowuje.
22: Tę prędkość można do czegoś porównać?
21: Trochę do wodolotu.
22: Pan też czuje, że ten dziób jest trochę uniesiony nad wodą?
21: Trym, tak zwany trym, czyli rufa niżej, dziób wyżej. To jest normalne przy tego typu statku.
22: Przy takiej prędkości?
21: Przy takiej prędkości, tak.
15: A na pokładzie tego bursztynowego promu nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
12: Mieliśmy już zacząć powoli odpoczywać od wysokich temperatur, ale niestety dziś jeszcze 35 stopni Celsjusza, a nawet 36 mogą wskazać termometry w regionie, zwłaszcza w Puławach. No i późnym popołudniem możliwe są burze. Deszcz może również pojawić się o poranku jutro. Dobrą wiadomością za to jest to, że po tropikalnej nocy, która nas jeszcze czeka, z temperaturą około 21 stopni Celsjusza, jutro niewiele cieplej, bo maksymalnie 26 będzie w Puławach. 2 stopnie mniej mają być w Lublinie, 25 ma być jutro w Lubartowie i w Kraśniku. No to mamy nowy miesiąc, no i sam środek tygodnia. Środa, 1 lipca, to najważniejsze fakty na temat dzisiejszego dnia. Oprócz tego Halina, Marian i Otton świętują imieniny. Wszystkiego najlepszego o świętach nietypowych jeszcze zdążymy pewnie co nieco dzisiaj powiedzieć. A teraz już szybciutko biegniemy po muzykę wybraną na lato. Łukasz Tymków, dzień dobry.
0: Radio Impuls.

0: Za oknami wciąż gorąco, ale idą zmiany, o czym za chwilę powiem wam na naszej antenie. Ale skoro jest taka, nie inna aura, że raczej mamy słońce i raczej temperatury przypominające chociażby Kalifornię, no to nie sposób nie wspomnieć o kimś, kto przyszedł na świat właśnie dzisiaj, 1 lipca. Urodziła się jedna z najsłynniejszych ratowniczek na świecie, czyli Pamela Anderson. Kto jeszcze urodził się w tym dniu, na pewno wam będziemy mówili na naszej antenie. A teraz już czekamy na najnowszą prognozę pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
7: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
8: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Byle do jutra, chciałoby się powiedzieć, jeśli ktoś nie znosi upałów i chciałby, żeby wreszcie pogoda go trochę wyręczyła z podlewaniem na przykład ogródka. Taka sytuacja może zdarzyć się jutro, choć dziś po południu w Puławach możliwe jeszcze są burze. Lekki deszcz czeka nas jutro o poranku, a temperatury? No dziś niestety jeszcze wciąż gorąco. Do 36 stopni mogą się rozgrzać termometry w Puławach. Nad ranem minimalnie około 21, a jutro w ciągu dnia maksymalnie 26.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Jak już wspominałem, dzisiaj pierwszy dzień nowego miesiąca, no i pierwszy dzień obowiązywania zupełnie nowych zasad, jeśli chodzi o kupowanie na, no, takich dosyć popularnych platformach, gdzie towar przypływa albo przylatuje do nas prosto z Chin. A więc wytłumaczmy. Trzeba zapłacić za wszystkie przesyłki, które przekroczą granicę po 1 lipca. Jeśli paczka zamówiona została wcześniej, na przykład, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu, ale dotrze do nas na przykład jutro, to opłatę również trzeba będzie uiścić. To dokładnie 3 euro za każdy towar o wartości do 150 euro. Co więcej,

0: rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przedni Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: No, prawie za sobą mamy już pierwszą godzinę dzisiejszego popołudnia. Czekamy na zmiany w pogodzie i o niej na pewno będziemy mówili tuż po 13. Nie zabraknie oczywiście muzyki wybranej na lato, a za chwilę na naszej antenie wiadomości.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
0: Właśnie minęła 13, a my zapraszamy na wiadomości.
2: Czas na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls i kolejną historię ku przestrodze. Mandat, punkty karne i czasowa utrata prawa jazdy. Takie konsekwencje poniósł motocyklista, który jechał przez centrum Opola Lubelskiego na jednym kole. 32-letni mieszkaniec gminy Hodel został zatrzymany przez policjantów drogówki, którzy zauważyli niebezpieczny manewr i od razu przerwali jego jazdę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych, a uprawnienia do kierowania stracił na 3 miesiące. Policja przypomina, że od marca jazda na jednym kole na drogach publicznych jest zabroniona. W takich przypadkach, gdy dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa, kierowcy muszą liczyć się nawet z utratą prawa jazdy. Fala ekstremalnych upałów w naszym regionie powoli dobiega końca, ale jeszcze dziś trzeba uważać na siebie i na swoich czworonożnych pupili. O tym, jak ważne jest szybkie reagowanie na sygnały przegrzania u zwierząt, mówi Karolina Stępień z Fundacji W Dobrych Łapkach.
3: W przypadku udaru cieplnego u psa liczą się naprawdę sekundy. Wtedy ważne jest, żeby pies otrzymał natychmiastową pomoc i pomoc lekarza weterynarii, pomoc profesjonalistów. Jeśli widzicie, że coś jest nie okej, jeżeli jakiś pies nie ma dostępu do cienia, nie ma wody, jego potrzeby są ignorowane, to błagam, reagujcie i zgłaszajcie to. Można poprosić o zachowanie anonimowości, ale jednym telefonem możecie zrobić bardzo dobry uczynek, uratować żywe stworzenie.
2: Dziś upały w naszym regionie mogą sięgać jeszcze 35 stopni Celsjusza, a na popołudnie i wieczór prognozowane są silne burze. Aktualne prognozy pogody podajemy w Radiu Impuls na bieżąco. Najbliższe, już po pełnym wydaniu tych wiadomości. Tymczasem Lublin świętuje dziś 457. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Przed południem złożono już kwiaty pod pomnikiem na Placu Litewskim, a na popołudnie zaplanowano atrakcje dla mieszkańców i turystów. W Muzeum Narodowym młodzież tworzy rysunki inspirowane dziełem Jana Matejki, a w plenerze trwa także Land Art Festival. A jeszcze do tego piątku będzie można dołączyć do bezpłatnych wieczornych spacerów z przewodnikiem Śladami Unii Lubelskiej, żeby poznać miejsca związane z Sejmem Unijnym oraz historią dawnego Lublina. O szczegółach informuje Lubelski Ratusz. Na razie region za nami, pora na kraj i świat.
4: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Kijowie ma powstać memoriał dla uczczenia Ukraińców najbardziej zasłużonych w historii państwa. Krzysztof Zasada, kto konkretnie ma się tam znaleźć?
5: Ukraińscy politycy zastrzegają, że nie ma jeszcze szczegółowej listy. Decyzję będzie podejmować specjalna komisja rządowa. Nie wykluczają natomiast, że wśród tych osób znajdzie się na przykład Stepan Bandera. Zgodnie z projektem w Panteonie Narodowym można uhonorować pamięć osób, które pełniły funkcje głów państwa lub stanowiska z nimi równorzędne w tysiącletniej historii obecnej Ukrainy. Mowa także o byłych prezydentach, naczelnych dowódcach czy osobach, które wniosły istotny wkład w niepodległość kraju. Kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z Panteonem powiedział: nikt nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. No, to kolejne nawiązanie do trwającego sporu na linii Kijów-Warszawa i czczenia na Ukrainie pamięci oddziałów UPA.
4: Czy w Kościele katolickim dojdzie dzisiaj do aktu schizmy? Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, tak zwani lefebryści, chcą dziś wyświęcić biskupów bez zgody papieża. Ma do tego dojść w Szwajcarii, w centralnym ośrodku lefebrystów, którzy uważają się za prawdziwych obrońców wiary katolickiej. W studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, co to oznacza dla Kościoła?
6: Święcenia wekon bez zgody papieskiej są aktem schizmatyckim i zgodnie z prawem kanonicznym oznaczają ekskomunikę dla wyświęconych nowych czterech biskupów i dla wyświęcających ich dwóch hierarchów. Jasno zakomunikowała to dykasteria nauki wiary, a wczoraj ostrzegł przedtem w liście skierowanym do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X także papież Leon XIV. Papież ostrzegł w liście, że decyzja o święceniach oznacza, że wierni bractwa zostaną pozbawieni możliwości godziwego i ważnego przystępowania do sakramentów. Ten kanoniczny język oznacza, że cofnięte zostaną wszystkie decyzje regulujące status księży bractwa, a oni sami i ich wierni znajdą się w stanie schizmy.
4: W pobliżu miejscowości Barnówko w zachodniopomorskim doszło do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu Pern. Trwa usuwanie skutków tego wycieku. Jak informuje spółka Pern, nie ma on wpływu na bieżące dostawy ropy i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.
0: Puławy i okolice są jeszcze ciągle w tej bardzo gorącej części naszego kraju. Płyną też do nas ostrzeżenia dotyczące dzisiejszych burz, które mogą po południu i wieczorem nawiedzać cały region. Momentami opady mogą być dosyć intensywne, może wiać też silny wiatr, niewykluczone opady gradu. Temperatura do końca dnia jeszcze ciągle bardzo wysoka, do nawet 36 stopni Celsjusza. Ciepło będzie też nocą, około 21 stopni, a jutro w ciągu dnia maksymalnie 26. Mamy środę i 1 lipca i podobno na jakiś czas ostatni dzień z upałami. Bardzo bogato dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Dzień psa, dzień Sejmu Polskiego, dzień architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, święto dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych i Międzynarodowy Dzień Reggae. No to dużo dobrych wibracji na pewno znajdziecie w tej godzinie u nas. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Pewnie nie jestem sam, że lubię bardzo być takim posłańcem dobrych wiadomości. A te, które mam dla was, dotyczą mieszkańców Puław. Ruszają przygotowania do budowy mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, czyli SIM. Nowy blok ma powstać przy ulicach Słowackiego i Rejmonta. W budynku ma znaleźć się 20 mieszkań. Kto może skorzystać z tego programu? Przede wszystkim rodziny z dziećmi, osoby, które nigdy nie posiadały własnego mieszkania, a także ci, którzy regularnie rozliczają podatki w Puławach i nie zalegają z opłatami wobec miasta. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku. Szczegóły na ten temat na pewno jeszcze będą pojawiały się na naszej antenie. Kto jest zainteresowany, koniecznie powinien pozostać z Radiem Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Po reklamie.
0: Przed nami jeszcze gorące popołudnie i bardzo ciepły wieczór oraz tropikalna noc, bo temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Jutro w ciągu dnia momentami może być chłodniej, bo na przykład w pierwszej połowie dnia będzie taki moment, w którym w Puławach możemy notować tylko zaledwie 19 stopni Celsjusza. O poranku również przewiduje się przelotne opady deszczu. Dziś natomiast uwaga na burze, które mogą pojawić się w regionie. Mogą przynieść ze sobą bardzo obfite opady deszczu. Silny wiatr, nie wyklucza się również opadów gradu.

Jak pewnie słyszycie na naszej antenie niejednokrotnie, teraz gramy muzykę wybraną na lato. No i nie inaczej stanie się z kolejną piosenką, która już teraz zabrzmi na naszej antenie, to Madonna i La Isla Bonita. Był to przełomowy hit Madonny, w którym artystka po raz pierwszy wykorzystała latynoskie motywy. Co ciekawe, została odrzucona przez Michaela Jacksona. Kompozycję stworzyli Patrick Leonard i Bruce Gage. Początkowo właśnie dla króla popu. Stała się tym utworem, który wykreował królową popu. Dotarł na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii, a teledysk przyniósł Madonnie ogromną popularność. Co jeszcze ciekawe, tekst opowiada o wyspie San Pedro. W rzeczywistości to jest fikcyjne miejsce stworzone jako hołd dla piękna kultury latynoskiej. To posłuchajmy tego, jak ja to mówię, hitu z palemką.

0: Po 12 składaliśmy życzenia tym, którzy mają swoje imieniny. No to teraz spójrzmy, kto urodził się 1 lipca. To Michalina Wisłocka, czyli kobieta, która w czasie PRL-u uczyła sztuki kochania, Sydney Polak. Nie ten, co śpiewa, tylko aktor i reżyser m.in. Pożegnania z Afryką. Debbie Harry, czyli wokalistka zespołu Blondie, australijski piosenkarz John Farnham, aktor znany m.in. z filmu Blues Brothers, czyli Dan Aykroyd. Oraz Diana Spencer, czyli ukochana przez Brytyjczyków księżna Diana, do tego wspomniana już wcześniej przeze mnie Pamela Anderson, raperka Missy Elliott, Łukasz Zagrobelny i Mezo. Wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny, pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Już niedługo 14, dla niektórych będzie to zakończenie pracy. My natomiast nieustannie pracujemy nad tym, żebyście byli bardzo dobrze poinformowani. Nie inaczej stanie się właśnie punktualnie o 14. Bądźcie z nami, a po drugiej po południu na pewno zajmiemy się jednym ze świąt nietypowych.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy. Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
10: Zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Trwające upały oznaczają nie tylko dyskomfort dla mieszkańców, ale także większe zagrożenie pożarowe. O jednej z dzisiejszych interwencji mówi Emil Głogowski, oficer prasowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
11: Wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zgłoszenie o pożarze poddasza w budynku mieszkalnym w miejscowości Kotliny. W chwili obecnej trwają działania gaśnicze. Nie ma osób poszkodowanych. Całe poddasze budynku objęte jest pożarem. Na miejscu w chwili obecnej pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w sile 24 ratowników.
10: Służby ustalają obecnie okoliczności i przyczynę pożaru. Władze województwa lubelskiego ogłosiły już, że tegoroczne dożynki wojewódzkie odbędą się w Świdniku. Święto żniw, w którym będą mogli wziąć udział rolnicy z całej Lubelszczyzny, odbędzie się 30 sierpnia. Organizatorzy zapowiadają już, że nie zabraknie tradycyjnych obrzędów, stoisk z regionalnymi przysmakami, prezentacji kół gospodyń wiejskich, atrakcji dla najmłodszych i koncertów. Natomiast ci, którzy latem lubią pływać kajakiem, mogą jeszcze dołączyć do wypraw, jakie na dwa pierwsze weekendy lipca szykuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. W niedzielę 5 i 12 lipca będzie można popłynąć z Baranowa do Białek Dolnych. Jak można się zapisać, wyjaśnia Marcin Kowal.
12: Na spływ kajakowy, który jest najwcześniej 5 lipca i 12 lipca, możemy zapisywać je w formularzu rejestracyjnym. Wszystkie informacje na mediach społecznościowych MOSIR-u, jak również na stronie internetowej właśnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach. Zapraszamy serdecznie. Lato trwa. Korzystajmy z pięknej pogody. No i do zobaczenia na obiektach sportowych i na imprezach organizowanych właśnie przez nas.
10: Organizatorzy podkreślają, że trasa będzie łatwa i to dobra okazja, by zacząć letnią przygodę z kajakiem. Na razie to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
13: Wypadek autokaru z Polakami w tureckiej Antalii. 12 osób trafiło do szpitali. Jakub Rybski.
14: Dzień dobry,
13: witaj.
14: Jestem.
13: Jakubie, nikt na szczęście nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.
14: Zgadza się. Osoby te z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala na obserwację. Do wypadku doszło około 5 rano. Autobus, którym podróżowało około 30 Polaków, zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta, który nie był polskim obywatelem, zginął na miejscu.
15: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
14: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Lokalne służby wyjaśniają teraz okoliczności wypadku, ale z moich nieoficjalnych informacji wynika, że kierujący osobówką prawdopodobnie zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas.
13: Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ustawa złożona kilka miesięcy temu budzi emocje w związku z ostatnimi napiętymi relacjami na linii Warszawa-Kijów. Kacper Wróblewski.
14: Dzień dobry.
13: Witaj. Kasprze, czy koalicja rządowa poprze propozycję Karola Nawrockiego?
14: W tej sprawie zdania są podzielone. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi wprost.
16: Niech nie liczy na to, że w Sejmie jego projekty znajdą poparcie.
14: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy ustawie nie mówi nie, ale chce doprecyzowania przepisów tak, aby kary obejmowały wyłącznie kwestie dotyczące rzezi na Wołyniu.
17: Przepis musi być precyzyjny tak, aby również później jego chaotyczne wprowadzenie nie pogarszało naszych relacji.
14: Ta ustawa musi zostać przyjęta przez przez Sejm apeluje opozycja.
5: Proszę sobie wyobrazić, żeby Niemcy zaczęli chwalić Adolfa Hitlera czy innych przedstawicieli tego zbrodniczego reżimu.
14: Usłyszałem od Andrzeja Śliwki z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w piątek przed południem. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
13: Lefebryści rzucili wyzwanie papieżowi i wyświęcili czterech biskupów bez jego zgody. Święcenia odbyły się w szwajcarskim Ekon, centralnym ośrodku Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wcześniej Leon XIV apelował, by od tego odstąpiono. Ostrzegał, że będzie to akt schizmy.
0: Uwaga na burze, które mogą pojawić się dzisiaj po południu i wieczorem w Puławach i okolicach. Na termometrach jednak wciąż dosyć wysokie wartości, sięgające nawet 36 stopni. Nad ranem około 21 powinny wskazywać termometry. Jutro nieco mniejszy upał, bo maksymalnie 28 stopni ma być w Puławach. Po dzisiejszych ewentualnych burzach poranek będzie nieco pochmurny, potem zacznie się przejaśniać, no i wreszcie stanie się pogodne niebo. Więcej deszczu może pojawić się dopiero w weekend. Zaczęliśmy dzisiaj pierwszy pełny miesiąc wakacji, zaczęliśmy też pierwszy pełny miesiąc lata, czyli mamy środę, mamy 1 lipca 2026 roku. No i dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Owoców. Tym świętem nietypowym na pewno zajmiemy się przed 15. A teraz poznajcie owoc pracy naszej, czyli muzykę wybraną na lato. Zaprasza na nią Łukasz Tymków.

0: Nie tak dawno temu przypominałem, że mamy dzisiaj 1 lipca, a to znaczy, że od dzisiaj przejazdy komunikacją miejską w Dęblinie są już płatne. 4 zł, tyle kosztuje podstawowy bilet jednorazowy, ważny przez 2 godziny, ulgowy 2. Są też bilety miesięczne, te akurat możecie zdobyć w formie e-karty. I tutaj standardowy kosztuje 100 zł, ale posiadacze karty dębliniaka zapłacą tylko 50. Kto chce wyrobić sobie bilet miesięczny, to musi złożyć wniosek o wydanie e-karty. Ten składa się w biurze obsługi klienta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jeśli chodzi o pozostałe ulgi, to są one takie jak w ustawie, czyli m.in. dla dzieci i seniorów. Pozdrawiamy teraz Kanarów i obyście mieli jak najmniej pracy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Camilla za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
11: Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
14: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
15: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit.
20: Po reklamie.
0: To ostatni tak bardzo upalny dzień. Maksymalnie dzisiaj w regionie 37 stopni Celsjusza. Synoptycy też ostrzegają przed burzami i ostrzegamy i my. Jutro po pochmurnym poranku temperatura maksymalna w Puławach wyniesie 28-24 stopnie będą w Lublinie. Natomiast zbliżający się weekend przyniesie nam zdecydowaną ulgę od upałów. Na termometrach ma być od 23 do 25 stopni. No i w sobotę i w niedzielę przewidywany jest przelotny deszcz.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dzisiaj Dzień Owoców, który oczywiście promuje to, żebyśmy korzystali z czasu, kiedy one są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Badania ostatnio wykazały, że małe leśne owoce, czyli jagody, mają niesamowite właściwości. Nie będę się rozwodził nad bukietem witamin, których jest tam bardzo bogaty. Okazuje się, że jagody bardzo dobrze przeciwdziałają nowotworom, pozytywnie wpływają na wzrok i na procesy starzenia się. Są też stosowane w kosmetyce jako środek, który poprawia wygląd skóry. Czyli krótko mówiąc, jak jemy jagody, to lepiej pamiętamy, lepiej widzimy i możemy być dłużej młodzi. I coś w tym jest, bo jak się je taką jagodziankę, to normalnie człowiek czuje się jak dziecko.
1: Radio Impuls. Reklama.

0: Biedronka.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziś mamy dzień bogaty w święta nietypowe, no i po południu z pewnością jeszcze dotkniemy któregoś z nich. A już za chwilę przekonacie się o najważniejszych informacjach, jakie powinniście usłyszeć. A to dlatego, że zbliża się 15.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czartoryski brewet, impreza rowerowa, która 4 lipca dopłynęła w przyciągnie miłośników kolarstwa szosowego i będzie pierwszą tego typu imprezą rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przednim Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patrolatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie.
0: Na zegarach w tej chwili jest 15. Zaczynamy kolejne wydanie wiadomości.
8: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy w południowej części naszego regionu. Ponad 70 miejsc dla pacjentów wymagających stałej opieki. To oferuje nowy pawilon szpitala w Opolu Lubelskim, który wczoraj oficjalnie otwarto. Nowy trzypiętrowy budynek został połączony ze starą częścią placówki i został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny. Mają tu trafiać pacjenci wymagającymi długoterminowej i całodobowej pomocy. Inwestycja kosztowała blisko 40 milionów złotych i była współfinansowana m.in. ze środków rządowych oraz unijnych. Jak podkreślają przedstawiciele szpitala i samorządu, to jedna z najważniejszych inwestycji zdrowotnych w regionie w ostatnich latach, a także odpowiedź na wyzwania, jakie wynikają z faktu, że społeczeństwo w regionie się starzeje. A teraz wracamy do dzisiejszej okazji nietypowej. 1 lipca to Dzień Psa.
9: Z okazji Dnia Psa życzę wszystkim psiakom dobrych domów, sprawdzonych, odpowiedzialnych i kochających. Jeżeli jeszcze nie macie swojego podopiecznego na czterech łapach, to serdecznie zachęcam do adopcji. U nas w fundacji na kochające domy oczekuje parę psów. Wszystkie są naprawdę bardzo fajne. Mimo, że są to kundelki, to potrafią naprawdę odwdzięczyć się ogromem miłości i one mają w sobie ogromny potencjał, tylko potrzebują odpowiednich po prostu właścicieli, żeby móc go w pełni rozwinąć.
8: Mówiła Karolina Stępień z Fundacji W Dobrych Łapkach. A już w najbliższą sobotę, 4 lipca, Dzień Psa będzie można świętować w większym gronie w Puławskiej Galerii Handlowej przy ulicy Zielonej. Na miejscu pojawią się wolontariusze Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa wraz z psem Falkorem. Będzie też okazja, by poznać innych podopiecznych fundacji, wziąć udział w psich zabawach i skorzystać z przygotowanych atrakcji. No to sobotnie świętowanie potrwa od godziny 12 do 16. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Pora na kraj i świat.
10: Tureckie służby wszczęły śledztwo w sprawie wypadku autokaru, którym jechało 30 Polaków. Jak już mówiliśmy, autobus zderzył się z samochodem osobowym w okolicach Antalii, popularnego turystycznego kurortu w południowo-zachodniej Turcji. Według lokalnych mediów siła uderzenia była tak duża, że autokar przewrócił się na bok. 12 polskich obywateli trafiło do dwóch szpitali w Anawgacie i Alani. Kierowca osobówki zginął na miejscu. A teraz jeszcze tragedia w czasie prac polowych w powiecie Buskim, Świętokrzyskiem. Dziecko zostało przejechane przez traktor. Mimo podjęcia akcji reanimacyjnej, nie udało uratować mu się życia. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę. Marcin Buczek.
11: Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął wtedy uciekać. W czasie pościgu uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. Wtedy okazało się też, że jest pijany, a samochód, którym jechał, został wcześniej skradziony.
10: Bez porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Na ostatni dzień wakacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Michał Radkowski.
12: Poszło o skalę podwyżek. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się jednak zgodzić rząd.
13: Od kwietnia ubiegłego roku w tej sprawie nie wydarzyło się nic. Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą.
12: Mówi prezes Związku Sławomir Broniarz. Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki, na jakie mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. Dlatego na ostatni dzień wakacji zapowiadają protest. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
10: Pokazy filmowe, potańcówkę czy spotkanie w miejscu, gdzie kręcono kultową seksmisję, to tylko niektóre atrakcje ruszających już jutro szturaliów. Wspomnienie wybitnego polskiego aktora odbędzie się m.in. w kopalni soli w Wieliczce, gdzie wyświetlony zostanie inny kultowy film, King's Eyes.
14: Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów.
10: Zapowiadała Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy kopalni soli w Wieliczce.
0: W całym kraju szykuje się przełom w pogodzie, będzie nieco chłodniej, ale jeszcze nie dzisiaj. Jak na razie powyżej 30 stopni w całym regionie, a w niektórych miejscach termometry wskazują nawet 37 stopni. Dziś do wieczora możliwe jeszcze burze z dosyć intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Jutro w ciągu dnia na początku dosyć pochmurne niebo, ale potem zacznie się przejaśniać, a temperatura maksymalna wynosić powinna 28 stopni w Puławach. 4 stopnie mniej, czyli 24 będą w Lublinie. No to jesteśmy już w czasie między 15 a 16. Dla wielu osób to ostatnia godzina dzisiaj w pracy. Przypominam, że mamy środę, mamy 1 lipca i dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Reggae. I o tym na pewno przed 16 na naszej antenie. A teraz już nie czekamy, tylko gramy muzykę wybraną na lato. Do wspólnego słuchania zaprasza Was Łukasz Tymków.
15: Radio Impuls.

0: 1 lipca zapisał się w historii Lubelszczyzny bardzo złotymi zgłoskami. To właśnie tutaj zawarto Unię Lubelską i tak oto powstało największe wówczas państwo w Europie, czyli Unia Polsko-Litewska. Jak to woli Rzeczpospolita obojga narodów. I właśnie dzisiaj z tej okazji w Lublinie odbywają się różne imprezy, między innymi warsztaty Urban Sketching 1569. To w Muzeum Narodowym, gdzie młodzież tworzy rysunki inspirowane słynnym obrazem Jana Matejki, Unia Lubelska. A wieczorem odbędzie się koncert muzyczny z udziałem orkiestry Virtuozi Lwowa. Warto też odwiedzić ulicę Bramową. Tam nad nią 16 ogromnych balonów symbolizujących miasta dawnych, obecnych, no i przyszłych europejskich stolic kultury. Do tego wszystkiego jeszcze Land Art Festival w regionie, gdzie artyści tworzą wielkoformatowe instalacje w plenerze. Zatem sporo dzisiaj się dzieje w Lublinie. Zapewne o tych wydarzeniach jeszcze usłyszycie na antenie Radia Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
0: Przed nami jeszcze burzowe późne popołudnie i wieczór na Lubelszczyźnie, ale to ostatni taki upalny dzień w tym tygodniu na pewno. Im bliżej weekendu, tym mniej maksymalnych wskazań termometrów. Jutro przewidywane jest 28, w piątek 25, w sobotę 23 i 24 stopnie w niedzielę. Zarówno jutro, jak i pojutrze możliwe większe przejaśnienia, natomiast w sobotę przelotnie, a w niedzielę przez cały dzień powinno padać.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reggae, a i to jest muzyka idealna na lato, bo pochodzi przecież ze słonecznej Jamajki. Dzień ten obchodzony jest co roku od 1991 dokładnie pod hasłem One Love, czyli jedna miłość dla wszystkich. Bez podziałów kolorów skóry, bez względu na to, kim się jest i jak się ubiera i tak dalej, i tak dalej. No czyli tak jak słyszymy często w tych utworach. Człowiekiem, który rozpowszechnił właśnie ten gatunek muzyczny, był Bob Marley. A na naszej antenie całe mnóstwo letnich rytmów z pozytywnymi wibracjami w ramach muzyki wybranej na lato, która wraca za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Niemalże w 7-milowych butach, bo tak wielkimi krokami zbliża się do nas godzina 16, koniec pracy dla wielu osób, no i początek czasu wolnego. Zanim jednak wróci muzyka wybrana na lato, pojawią się u nas wiadomości.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
13: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
0: Tu Radio Impuls, jest 1 lipca, minęła 16, czas na wiadomości.
18: W ponad połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6 tysiącach punktów, od dzisiaj łatwiej zrealizujemy e-receptę. Taki jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce? Sprawdza reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy.
19: Tak, dzień dobry.
18: Michale, co dokładnie zmienia się z perspektywy nas, pacjentów?
19: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
20: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje 2 opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
19: Rozmawiałem tu przed chwilą z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
21: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
19: I ja wtedy mówię, że jedno?
21: Ja wydaję jedno. A kolejne tam, gdzie pacjent będzie sobie życzył.
19: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy, albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie.
18: Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzą na urlopy górnicze. To kolejny po jednorazowych odprawach pieniężnych element programu osłonowego dla górników tej spółki. Na linii nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Aniu, ile osób korzysta z urlopu?
22: Dziś z JSW na urlopy odchodzi ponad 1100 osób, a łącznie w tym roku ma z nich skorzystać ponad 3000 górników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Te osoby są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia.
18: I doniesienia ze świata sportu. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Ten pojedynek w piątek.
0: Mieliśmy już zacząć powoli odpoczywać od wysokich temperatur, ale niestety dziś jeszcze 35 stopni Celsjusza, a nawet 36 mogą wskazać termometry w regionie, zwłaszcza w Puławach. Deszcz może również pojawić się o poranku jutro. Dobrą wiadomością za to jest to, że po tropikalnej nocy, która nas jeszcze czeka, z temperaturą około 21 stopni Celsjusza, jutro niewiele cieplej, bo maksymalnie 26 będzie w Puławach. 2 stopnie mniej mają być w Lublinie, 25 ma być jutro w Lubartowie i w Kraśniku. Mamy sam środek tygodnia, no czyli jeszcze 2 dni i osiągniemy weekend. No jeszcze jeden dzień i zacznie trochę się przełamywać pogoda, czyli będzie mniej upału. Tymczasem w tej godzinie przyjrzymy się ważnym sprawom z naszego regionu. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Kolejne sygnały dotyczące problemów z dostępem do wody. Tak jest w części gminy Puławy. Największe problemy dotyczą miejscowości tych najbardziej oddalonych od ujęcia wody w Górze Puławskiej. To m.in. Polesia, Leokadiowa, Piskorowa, Kochanowa i Anielina. Władze gminy ciągle apelują do mieszkańców o korzystanie z wody z sieci, przede wszystkim do celów socjalno-bytowych, a czyli do mycia, gotowania i tym podobnych. I ograniczamy jak na razie podlewanie trawników oraz ogrodów. Kiedy spadnie deszcz w regionie? O tym powiem wam za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
0: Jak już wspominałem o problemach z wodą, to dzisiaj jeszcze możliwe będą wyładowania, no i intensywne opady deszczu i bardzo silny wiatr. O tym ostrzegamy za synoptykami, którzy twierdzą, że burze jeszcze dzisiaj wieczorem możliwe będą na Lubelszczyźnie. Nad ranem już nieco odetchniemy z ulgą. 19 stopni Celsjusza powinny wskazywać termometry. Jutro w ciągu dnia w Puławach będzie maksymalnie 28, w Lublinie troszkę mniej, bo 24. Na poprawę, jeśli chodzi o podlewanie ogrodów, musimy zaczekać co najmniej do soboty. W niedzielę raczej deszczowo i pochmurna aura. No i co bardzo ważne, od 23 do 24 stopni Celsjusza będzie przez weekend.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mówiliśmy już wam w Radiu Impuls o tym, że można aktywnie wypoczywać na Lubelszczyźnie, a dokładniej w Puławach. Tutejszy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza was na spływy kajakowe rzeką Wieprz. Trasa jest łatwa i odpowiednia też dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kajakarstwem. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto zadzwonić do Mosiru i dowiedzieć się, czy są jeszcze miejsca. Co jeszcze przygotowano na lato w mieście?
1: Turnieje siatkówki plażowej, dwa terminy, 25 lipca, 22 sierpnia. Dla dzieci turnieje tenisa na kortach puławskich, 14 lipca i 25 sierpnia. Tradycyjne turnieje dzikich drużyn w piłkę nożną, 10 lipca i 14 sierpnia na stadionie Mosir. I rajdy piesze, 18 lipca i 29 sierpnia.
0: Mówił Marcin Kowal z Mosiru w Puławach. A w Radiu Impuls 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Muzyka wybrana na lato.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej Gminy Karczmiska.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia

0: na co najmniej kilka dni. Żegnamy bardzo wysokie temperatury i bardzo upalne lato. I chyba dobrze. Także wszystkim tym, którym doskwiera taka aura, mówię, uśmiechnijcie się. Jutro będzie lepszy dzień, ma być chłodniej. A za uwagę teraz dziękuję wam, Łukasz Tymków, i zapraszam właśnie na jutro, tuż po 12. Do usłyszenia, cześć.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Po reklamie.
9: Jest środa, 1 lipca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
10: Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej, wtorkowej sesji Parlamentu Europejskiego. Uwzględnione zostały propozycje polskich eurodeputowanych, by temat działalności ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu włączyć do debaty nad raportem dotyczącym postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, czego konkretnie domagają się polscy europosłowie?
11: Eurodeputowani PiSu zgłosili 4 poprawki. Chcą m.in., by Parlament Europejski uznał UPA za organizację odwołującą się do ideologii nazistowskiej i wezwał Ukrainę do przeprowadzenia ekshumacji ofiar. Alternatywną poprawkę przygotowali eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i sprawozdawca raportu o Ukrainie Michael Galler. Chcą wpisać do raportu, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była niepotrzebną eskalacją, niezgodną z europejskimi wartościami. Łączą bezpośrednio z prawem Wołynia z europejskimi aspiracjami Kijowa. Wydaje się, że ta poprawka ma większą szansę na przyjęcie przez cały Parlament Europejski. Trwają rozmowy w tej sprawie z socjalistami i liberałami.
10: Dzisiaj w życie wchodzi rewolucja w zakupach przez internet. Chodzi o nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
12: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czy przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro. Czyli w przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski.
10: Wyjaśnia profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki.
9: W dużej części naszego kraju już lekkie ochłodzenie, ale u nas jeszcze w dalszym ciągu bardzo ciepło na termometrach, obecnie w okolicach 34 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, wieje słaby wiatr, a ciśnienie w okolicach 995 hektopaskali. Jest w dalszym ciągu upalnie i sucho, ale jeszcze dzisiaj mogą przyjść do nas burze z deszczem i na to, powiem wam szczerze, trochę liczę. Rozpoczynamy nasz popołudniowo-wieczorny program po godzinach. Dziś numer jeden to psy, bowiem mają dzisiaj one swój dzień. Ale także mówić będziemy trochę o owocach, bo także obchodzimy dzisiaj Dzień Owoców. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dla wielu pierwszy dzień lipca to dopiero pierwszy dzień wakacji, choć tak naprawdę często zaczynamy ten wolny czas już dużo wcześniej, w czerwcu. Bez względu na to, kiedy jest rok szkolny, niektórzy po prostu lubią wziąć sobie urlop na przykład w czerwcu. Dziś o urlopach mówić nie będziemy, natomiast pierwszego dnia lipca mamy kilka ciekawych dni w kalendarzu. Między innymi mamy dzisiaj Dzień Psa i o psach warto będzie poopowiadać. Kilka ciekawostek wam przedstawię oraz Międzynarodowy Dzień Owoców. Te tematy dzisiaj dominować będą w naszym programie do 22:00.
1: Radio Impuls.

1 lipca 2007 roku redakcja czasopisma Przyjaciel Pies ustanowiła w Polsce Dzień Psa. Nieprzypadkowo wybierając datę na początku wakacji, być może się już domyślacie, bowiem za tą decyzją stała taka statystyka bardzo alarmująca i niemiła. Według danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami to właśnie w lipcu porzucanych jest o 30% więcej psów niż w innych miesiącach roku. I to właśnie wtedy tysiące czworonogów trafia do schroniska i właściciele wyruszają sobie na beztroski urlop.

0: reklama.
1: Czartoryski brewet, impreza rowerowa, która 4 lipca do Puław przyciągnie miłośników kolarstwa szosowego i będzie pierwszą tego typu imprezą rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przednim Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patrolatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
0: Po reklamie.
2: Jest środa, pierwszy dzień lipca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. Zginął 41-letni kierowca samochodu osobowego, który wjechał pod pociąg towarowy. Maszynista był trzeźwy. Nieco ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ani MON, ani kancelaria prezydenta nie poinformowały o szczegółach tej rozmowy. Jak zapowiadała wiceminister obrony Magdalena Słupkowiak-Czarnecka, głównym tematem miał być przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze, ale miała być też poruszona sprawa stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Po serii kontroli i dyskusji wokół warunków, w jakich przebywały psy, powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Przebywa tam w tej chwili ponad 270 psów. Jak poinformował wojewoda Małopolski, decyzja została wydana na wniosek właścicielki, która zrezygnowała z dalszego prowadzenia placówki. Sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co dokładnie wiadomo w tej sprawie?
4: Po przeprowadzonej 26 czerwca kontroli stwierdzono naruszenia techniczne, m.in. w zakresie ogrodzenia, warunków dla młodych zwierząt oraz opieki weterynaryjnej. W związku z tym wprowadzono czasowy zakaz przyjmowania nowych zwierząt i wydano nakazy naprawcze. Upały w kolejnych dniach wymusiły dodatkowe kontrole oraz interwencje służb, które pomagały w schładzaniu zwierząt. Wczoraj natomiast schronisko zostało wykreślone z rejestru zakładów, co oznacza zakończenie jego działalności. Powiatowy lekarz weterynarii wezwał 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem do pilnego przejęcia psów i zapewnienia im dalszej opieki. Odbiór zwierząt będzie odbywał się pod nadzorem służb weterynaryjnych, a transport psów musi spełniać wymagane standardy. Adopcja zwierząt ze schroniska wciąż jest możliwa.
3: Apelujemy więc do osób, które mogą wziąć te psy do swoich domów, może chociaż adopcja tymczasowa. 38 milionów 800 tysięcy osób. Tyle osób przebywa na co dzień w Polsce, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Od początku dnia dostawaliśmy informacje o możliwości pojawienia się burz i deszczu i wiatru, który ma być porywisty w czasie tych burz. No i rzeczywiście już pojawiły się i opady deszczu i burze, choć temperatura cały czas dość wysoka w okolicach 30 stopni Celsjusza, to ona sobie będzie jednak już dość solidnie w końcu nareszcie spadać. Na razie jednak w okolicach 30 stopni na barometrach 995 hektopaskali i dość silny wiatr w podmuchach nawet do 45 km na godzinę. Do godziny 19 sprawdzimy sobie psi węch i psi słów, bo dziś mamy w Polsce Dzień Psa, ale także pojawią się newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
5: Radio Impuls.

0: 1 lipca w Polsce obchodzimy Dzień Psa. No i o psach dzisiaj trochę poopowiadamy, a jest o czym, bo po pierwsze to jakby nie było najbliższy przyjaciel człowieka, jeśli chodzi o zwierzęta, choć pozdrawiam również tych, którzy kochają konie, koty oraz inne zwierzaki. No o psach dzisiaj jednak mówić będziemy w większości, bo to ich dzień. A psy, wiadomo, że charakteryzują się przede wszystkim niezwykłym węchem, bowiem psi nos ma nawet 300 milionów receptorów węchowych, człowiek ma ich zaledwie 5 milionów. No i dzięki temu potrafią wyczuć zapachy do 100 tysięcy razy lepiej niż ludzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
11: Transsyb to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyb na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP 1, TVP 2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zapraszam na newsy i plotki w naszym programie. Będzie o Filipie Heiserze, który od czasu do czasu gości na naszej antenie. Coraz śmielej bowiem mówi o planowanym ślubie z 19-letnią Blanką i zdradził nawet przybliżony termin ceremonii. Jak udało się ustalić dziennikarzom, najbliżsi jego narzeczonej o tych planach dowiedzieli się z mediów. Sam ślub planowany jest podobno na wrzesień, a Filip Heiser stwierdził, że nie myślał w ogóle kompletnie o tym, aby podpisywać jakieś intercyzy i chyba dalej nie będzie myślał. Jeśli bierzemy ślub kościelny i tam jest jasno i konkretnie powiedziane, co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy, to my naprawdę będziemy się o jakichś pieniądzach rozpisywać na papierze? To Bóg łączy. To nie można tak. Przynajmniej moim zdaniem, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Filip Heiser. No to czekamy teraz na odpowiedź rodziny, która o ślubie, a raczej o jego planach dowiedziała się właśnie z mediów.
1: Radio Impuls.

0: Przyznam szczerze, że chyba wolę jednak wrócić do tematu psów, niż przyglądać się temu, co wyczynia Filip Heiser. To jego sprawa oczywiście, ale jest osobą publiczną, dlatego wspominamy o jego historiach. Teraz wracamy do tematu psich spraw, bowiem pies ma dzisiaj swoje święto i swój dzień w naszym kraju. Mówiliśmy o psim węchu, no to teraz warto zwrócić uwagę na psi słuch, a ten można powiedzieć jest absolutny. Czworonogi słyszą dźwięki o częstotliwości nawet do 65 tysięcy herców, natomiast ludzie dla porównania słyszą do około 20 tysięcy herców. Same uszy psa działają podobno jak radar. Zwróćcie uwagę, jak się ruszają czasami, jak coś usłyszą i potrafią zlokalizować źródło dźwięku w 0,06 sekundy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kończy nam się kolejna godzina naszego programu Po godzinach. Już za chwilę będzie 19:00. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest 1 lipca, godzina 19:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Powodem jest pożar traw wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Wiciejów w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Na miejscu pracują strażacy. Odwołana jest część pociągów, m.in. relacji Siedlce-Warszawa. Do odwołania bilety kolei mazowieckich są honorowane we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Warszawie i okolice. Z powodu awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk na Pomorzu. Minie jeszcze kilka godzin, zanim usterka zostanie usunięta. Przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą. Bez konkretnych decyzji zakończyła się rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z Urszulą Pasławską z PSL w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt w zeszłym tygodniu trafił na biurko prezydenta. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Witamy. Michale, jak przebiegała ta rozmowa?
5: Prezydent dopytywał o konkretne zapisy ustawy. Jak przekazała Urszula Pasławska, część z nich budzi wątpliwości Karola Nawrockiego, jednak ostatecznej deklaracji prezydenta wciąż nie ma.
6: Rozmawialiśmy o konkretnych przepisach, również związanych z kwestiami chociażby majątkowymi i podatkowymi. Kwestie socjalne, społeczne również były poruszane. Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji.
5: Prezydent na podjęcie tej decyzji ma jeszcze ponad 2 tygodnie. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Michał Krasoń.
4: Prezydent i szef MON-u mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują na szczycie NATO w Ankarze. Tak zapewnia wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Jak dodał, obaj politycy mówią też jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poświęcone obu tym kwestiom. Ani prezydent, ani wicepremier, minister obrony nie skomentowali tych rozmów. Nowe leki dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory są na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał od dzisiaj do końca września. Komentarze lekarzy zbiera Michał Dobrołowicz, który jest przed Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Michale, które zmiany mają szczególne znaczenie według specjalistów?
7: Bardzo ważne według nich jest pojawienie się na liście nowych leków dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc. To jest agresywna postać tego nowotworu. Tak to tłumaczy profesor Joanna Chorostowska-Wynimko.
8: I te leki istotnie przedłużają czas przeżycia, ale również poprawiają jakość życia pacjentów. To zwykle również oznacza, że pacjent po prostu wraca w dużym stopniu do normalnego funkcjonowania.
0: Burzowo i deszczowo w regionie z temperaturą w okolicach 25-26 stopni Celsjusza, na barometrach 995 hektopaskali i dość silny wiatr w podmuchach nawet do 45 km na godzinę. W tej godzinie do 20:00 w naszym programie Po godzinach królować będzie pies. Sprawdzimy, ile lat ma najstarszy pies, jak wygląda najwyższy pies i jak wygląda oraz jak bardzo mały jest ten najmniejszy. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Każdy z nas, kto posiadał psa lub posiada, marzy o tym, aby żył on jak najdłużej. No i oczywiście nie brakuje tych, którzy posiadają tak zwane dziadki. Są też tacy, którzy wspominają swoich wyjątkowych przyjaciół, którzy niestety już odeszli. Mam oczywiście cały czas na myśli psy. Tym najstarszym psem w historii, najdłużej żyjącym, był australijski pies pasterski o imieniu Bluey. W chwili śmierci w 1939 roku miał ukończone aż 29 lat i 5 miesięcy. Życzę Wam takich przyjaciół przynajmniej na te 29,5 roku.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby. Yeah!
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
17: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Znamy już, ile żył najdłużej pies na świecie, no to teraz sprawdźmy, który z psów był najwyższy. No i pewnie dobrze się domyślacie, chodzi o doga niemieckiego, bo to są te jedne z największych psów na świecie. Ten miał na imię Zeus i pochodził ze Stanów Zjednoczonych, nawet widziałem kiedyś film z nim. Mierzył w kłębie aż 1,118 mm, czyli praktycznie 1,12 cm, a stojąc na tylnych łapach osiągał wysokość 2 m 26 cm. No to krótko mówiąc, wyższy od niejednego dobrego koszykarza.
1: Radio Impuls.

0: Wiemy już, że Zeus był najwyższym psem na świecie. No to teraz sprawdźmy, który z piesków był najmniejszy. Suczka rasy Chihuahua, tak jest, dobrze kombinujecie, bo to rasa jedna z najmniejszych o imieniu Mili z Puerto Rico, mierzyła zaledwie 9 cm i 65 mm wysokości, czyli niecałe 10 cm. I tutaj rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że był to pies kieszonkowy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: No i proszę bardzo, nie wiadomo kiedy i znów umknęła mi cała godzina. Za chwilę będzie 20, zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest 1 lipca, mamy środę, minęła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Około 350 zgłoszeń odebrali śląscy strażacy w związku z burzami i ulewami, które przechodzą nad regionem. Najwięcej interwencji jest obecnie w rejonie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Mikołowa. Zgłoszenia dotyczą głównie zalanych piwnic, połamanych konarów drzew. W Żywcu wiatr zerwał część dachu na jednym z budynków. Nikt nie został ranny. Pasmo burz ciągnie się teraz od Śląska i Małopolski przez Świętokrzyskie oraz pogranicze Mazowsza i Lubelszczyzny. Kłopoty małych pacjentów onkologicznych ze Śląska. Opiekunowie części z nich będą musieli szukać pomocy poza regionem. Problem powstał po połączeniu pediatrycznych oddziałów onkologii i hematologii działających do tej pory w Katowicach i Zabrzu. O szczegółach Anna Kropaczek.
4: W Zabrzu działa teraz nowe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Pacjenci z Katowic zostali tam przeniesieni. Przenieść miała się także kadra, ale 6 lekarzy specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu.
5: Na dzień dzisiejszy opieramy się na tych lekarzach, którzy od lat pracują tutaj w Zabrzu.
4: Mówi dyrektor szpitala klinicznego w Zabrzu Dariusz Budziński. Specjaliści pracujący dotąd w Katowicach mieli doświadczenie w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Ich brak powoduje, że rodzice dzieci ze wstępnym rozpoznaniem takiej choroby będą musieli szukać pomocy na przykład w Warszawie.
6: SOR-y czy lekarze z oddziałów pediatrycznych mogą kierować tych pacjentów, umawiać przyjęcie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a w międzyczasie będziemy starali się rozszerzyć zespół.
4: Mówi profesor Tomasz Szczepański, ordynator oddziału w Zabrzu.
3: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz spotka się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak dowiedział się Paweł Żuchowski, rozmowa ma dotyczyć relacji polsko-amerykańskich i przygotowań do szczytu G20. Z pewnością poruszona zostanie sprawa całej stałej obecności sił USA na terenie naszego kraju. Śledczy badają okoliczności wypadku 19-letniego kierowcy BMW, który wczoraj nad ranem staranował w centrum Lublina inny samochód. W wypadku zginęła 17-latka. 7 osób zostało rannych. Dominik Smaga. W jakim stanie są poszkodowani?
7: Mają urazy wewnętrzne i złamania. W ciężkim stanie ze złamanym kręgosłupem jest m.in. kierowca drugiego samochodu Toyoty przewozu osób, którą staranowało rozpędzone BMW. Za kierownicą BMW siedział 19-latek. Wiózł grupę młodych ludzi. Jego najmłodszy pasażer miał 16 lat. Możliwe, że jeszcze dzisiaj będzie wiadomo, czy kierowca BMW był pod wpływem alkoholu. Na wyniki badań ani na obecność narkotyków trzeba jeszcze poczekać.
0: Burzowo i deszczowo z temperaturą w okolicach 23 stopni Celsjusza. Wiatr nieco silniejszy w porywach nawet do 50 km na godzinę, a ciśnienie niespełna 993 hektopaskale. W kolejnej godzinie naszego programu, tym razem nie o psach, ale o owocach, bo dziś również mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. Będzie o borówkach, będzie o marakui i o winogronach. Do 22 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Nie bez powodu 1 lipca jest Międzynarodowym Dniem Owoców, bo to lato, kiedy czas jest na to, żeby spożywać jak najwięcej owoców i jak najwięcej witamin. A wśród nich między innymi polecam borówki, bo to wyjątkowe owoce. Ich bogactwo związków ochronnych wspiera serce, naczynia krwionośne i różne procesy, które regenerują nasz organizm. To jedne z najsilniejszych, naturalnych, tak zwanych tarcz antyoksydacyjnych dostępnych w diecie. Można śmiało powiedzieć, że borówki mają nawet 10 razy więcej antyoksydantów niż większość owoców, zatem pożerajmy borówki ile się da. Aha, tylko myjcie wcześniej przed jedzeniem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: było o borówkach. Któż nie lubi borówek? Są tacy podobno, którzy boją się jeść borówek, bo zaraz cali się wymarzą, a potem nie mogą się domyć. No to z marakują będzie trochę inaczej, tym bardziej, że marakuja pomaga redukować stres i poprawia jakość snu, bowiem zawarty w niej harman działa podobno uspokajająco i wspiera regenerację wieczorem. To jest świetny dodatek do nocnych koktajli i smoothie, albo zwyczajnie po prostu, jeśli macie pod ręką, zajadajcie marakuję przed snem, wtedy spokojnie zaśniecie i ten sen powinien być również w miarę spokojny. Pierwsze słyszę, już szukam marakuji.
1: Radio Impuls.

0: 1 lipca, Międzynarodowy Dzień Owoców. No i oczywiście owoce przede wszystkim w różnego rodzaju koktajlach, sałatkach. Ja uwielbiam owoce z lodówki. Prawie każde tam wpycham oprócz bananów po to, żeby nie popijać w ciągu dnia tak zwanych soków. Tych, no może trochę niezdrowych, ze zbyt dużą ilością i zawartością cukru. Ale na przykład są tacy, którzy lubią też niektóre owoce na ciepło. Zatem uwaga, nie wkładamy na przykład winogrona, które mogą eksplodować w mikrofalówce, bo tworzą plazmę. Pola elektromagnetyczne jonizują powietrze między pestkami i powodują iskry. To jest taki przykład fizyki w kuchni, choć efekt jest spektakularny, zdecydowanie nie warto testować go w domu i pamiętajcie, nie wkładajcie winogrona do mikrofalówki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
4: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: smakowicie i owocowo. Niech będzie tak, kończymy tę godzinę. Już za chwilę będzie 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
8: Niszczycielskie burze przechodzą przez Lubelszczyznę. Służby apelują: zostańcie w domach, zabezpieczcie dobytek. Strażacy mają setki wezwań. Sytuację śledzi Dominik Smaga. Jak dużo jest tych interwencji?
9: Od 15 tych interwencji jest już ponad 320. Pół godziny wcześniej było ich o 30 mniej, czyli co minutę ktoś prosi o pomoc. Większość wezwań dotyczy połamanych i przewróconych drzew, które uległy naporowi wiatru. Żywioł uszkodził co najmniej 50 dachów. Kolejnym problemem są ulewne deszcze. Na Lubelszczyźnie straż już 70 razy była wzywana do zalanych posesji, domów i dróg. Najgorzej jest w rejonie Puław oraz na północy regionu, gdzie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Jeżeli parkujecie pod drzewami, lepiej przestawcie auto, zanim zacznie mocniej wiać.
8: Sąd odrzucił zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. Ta decyzja pozwala na ściganie polityka PiS za granicą. Łączymy się z Michałem Krasoniem, który jest przed sądem okręgowym w Warszawie.
10: Dobry wieczór.
8: Michale, co wpłynęło na tę decyzję?
10: Sąd nie uwzględnił licznych wniosków obrońców Zbigniewa Ziobry, w tym m.in. o wyłączenie sędzi, która wcześniej utrzymała decyzję o areszcie innego polityka, Marcina Romanowskiego. Obrońcy wnioskowali także o wstrzymanie aresztu do czasu przesłuchania kluczowego ich zdaniem świadka w sprawie, księdza Michała Olszewskiego, również oskarżonego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Z tym także sąd się nie zgodził. Dzisiejsza decyzja sprawia, że postanowienie o areszcie jest prawomocne. To otwiera drogę do wnioskowania o ekstradycję polityka PiS ze Stanów Zjednoczonych. Sprzed sądu okręgowego w Warszawie. Michał Kasoń.
8: Niezwykłe oświadczyny połączone z przesłaniem dla świata. Dwie zamaskowane osoby wdrapały się na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku i rozwinęły transparent z napisem: kiedy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju. Chwilę później doszło do oświadczyn.
0: Stopni Celsjusza na termometrach. Całkiem spokojnie, jeśli chodzi o temperaturę, ale niespokojnie, jeśli chodzi o te efekty burzowo-deszczowe, bo te cały czas nam będą towarzyszyć. Wiatr w porywach do 50 km na godzinę, a ciśnienie niespełna 1000 hektopaskali. To jest program Po Godzinach i właśnie ta godzina do 22 to muzyka wybrana specjalnie na lato. Wybrana specjalnie dla Was. Do godziny 22 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impulse.
1: Check it out.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Impuls.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach wybiła godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie wiadomości.
5: Kilkaset razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz na Lubelszczyźnie. Sytuację śledzi Dominik Smaga. Jak poważne są uszkodzenia?
6: Już teraz wiadomo o 8 dachach całkowicie zerwanych z domów mieszkalnych. Uszkodzone są dachy na kolejnych 11 domach. To bilans z Lubelszczyzny, gdzie najwięcej szkód jest w rejonie Puław. Do tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych, 75 wyjazdów do zalanych posesji i lokalnych dróg. Z dróg trzeba też usuwać połamane drzewa. Zresztą nie tylko z dróg. Do różnych wiatrołomów strażacy w Lubelskiem byli wzywani niemal 240 razy.
5: Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. Igor Skrzypek, co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
7: Droższe paliwa to droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
8: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
7: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
8: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
7: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
4: Temperatura do 20 stopni Celsjusza, co dalej? W nocy spadnie maksymalnie do 16, a raczej minimalnie. Jutrzejszy poranek już od zachmurzenia, niebo będzie pochmurne, dopiero w okolicach południa pojawi się zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia temperatura jutro maksymalnie do 25 stopni Celsjusza, szczególnie po południu, kiedy się rozpogodzi do nieba prawie bezchmurnego. I to wszystko na dzisiaj ode mnie. Życzę Wam stosunkowo przyjemnej, chłodnej i wakacyjnej tejże właśnie nocy. Pamiętajcie, zostawiam Was z muzyką wybraną specjalnie na lato, a za uwagę dziękuję. Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam.
9: Radio